Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tych

0: Pi.
1: Łapa papi się wiadomo.
0: Świetny numer.
1: Rymuje z czym? Z dzień dobry.
0: To dokładnie.
2: Nie wiem w jakim języku, ale w jakimś obstawiam, że tak.
1: W języku faktów. I jednocześnie w tym języku cię z wami witamy. To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
2: Natalia Kawałek.
0: I Mateusz Marek.
1: Buongiorno, bordo.
0: No i to się serio rymowało.

0: No i tacy uśmiechnięci z samego rana mogą być tylko oni. Fast Boy w RMF Max. Ale byku, byku, stop, stop.
1: Byku!
0: Muzyka, stop, na chwilę, dzieją się rzeczy na świecie.
1: Byku, poczekaj, bo wstawaj, nie udawaj, ci opowie to, co jest najważniejsze o poranku. Przed sądem w Białymstoku staje gang, który krasował na Podlasiu. Gang, który kradł byki i krowy.
2: O nie!
1: Wow. To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. Póki co wyrok się rozpoczął, czekamy na wyrok.
2: No, ja wiem, jaki będzie wyrok.
3: Musisz przestać.
1: Tak, a przy okazji to oczywiście chodzi o kradzież i paserstwo bydła.
0: Stop, stop, stop. Pasterstwo.

0: Numer to jest wszystko. Najlepsze o poranku to jest Italo Disco. Wstawaj, nie udawaj oczywiście. W Max.
1: Roztańczenie, rozbawienie, jesteśmy w poranku i przy okazji też mamy najważniejsze informacje.
2: I zaraz wam je sprzedamy. Nie mamy spaghetti, tego się może jeszcze dorobimy, ale najważniejsze, że dowiecie się wszystkiego, co istotne o tej porze.
3: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyły kontrole autobusów przewożących dzieci do szkół. Akcję przeprowadza Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.
4: Kontrolujemy trzy segmenty, trzy filary. Po pierwsze stan techniczny pojazdów, wymagania, które są stawiane w przepisach, jego wyposażenie i główne układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Mam na myśli układ kierowniczy, zawieszenia i hamulcowy. Następnie cała dokumentacja, która jest wymagana. No i oczywiście kierowca. Kierowca, czy po pierwsze, czy jest wypoczęty, po drugie, czy jest trzeźwy.
3: Inspektorzy do kontroli wykorzystują okręgowe stacje kontroli pojazdów.
4: I w tym roku do działań zaprosiliśmy 25 okręgowych stacji w wyznaczonych powiatach, gminach i tam nasze zespoły udają się każdego ranka i w godzinach porannych po tym szczycie w rozwiezieniu dzieci i młodzieży do szkół przewoźnicy są zobligowani, aby te autobusy podstawić i wtedy kontrolujemy.
3: Zapowiada Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji w ITD Bydgoszcz. Jeszcze szybki rzut oka na statystyki. W ubiegłym roku w ramach akcji skontrolowano na Kujawach i Pomorzu ponad 400 autobusów. Inspektorzy zatrzymali wówczas ponad 50 dowodów rejestracyjnych, a w 14 przypadkach zakazali dalszej jazdy z powodu usterek.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: Bulwersująca sprawa. Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oskarżony o przestępstwo seksualne wobec nastolatki. Marek Z. złożył już rezygnację ze stanowiska. Najnowsze ustalenia zebrała dla was Monika Jędrzejewska.
6: Marek Z., jak poinformował Fakt, miał doprowadzić 15-latkę do innych czynności seksualnych. Zdarzenie miało miejsce w zeszłym roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura w Szubinie w marcu zakończyła postępowanie w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia. Marek Z. został dyrektorem muzeum w połowie stycznia tego roku. Złożył już rezygnację ze stanowiska, ale funkcję dyrektora pełnił jeszcze przez blisko pół roku po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Termin rozprawy wyznaczono na 8 września.
3: Podaje nasza reporterka. Przyznane zostaną nagrody powiatu bydgoskiego. To wyróżnienie za działalność, osiągnięcia lub zaangażowanie przyczyniające się do rozwoju i promocji regionu. Aktualnie trwa zgłaszanie kandydatów. Jest na to czas do 15 września. Nagroda przyznawana jest w 10 kategoriach. To m.in. gospodarka, ochrona środowiska, turystyka i promocja oraz wolontariat. Szczegóły znajdziecie na stronie powiatbydgoski.pl. Sportowa informacja. Antoni Prałat. Kojarzycie tego zawodnika? Kibice z Bydgoszczy z pewnością tak. Jeszcze w tym sezonie piłkarz reprezentował barwy Zawiszy, a teraz na zasadzie wypożyczenia przenosi się do trzecioligowego Chemika. 22-letni zawodnik występuje na pozycji napastnika. Przypomnijmy, że Chemik odpadł w rywalizacji o Puchar Polski, przegrywając na Glinkach z ekstraklasowym Piastem Gliwice 0-3.
1: Dwie minuty po godzinie 6, a właściwie zaraz już nawet 3 będą, więc to jest idealny moment na to, żeby rozkręcić tę imprezę poranną w ten czwartek. Dzień dobry!
0: Co za precyzja. Siemanko, witajcie!
1: Witajcie! Hej, Filip Kliber!
2: Natalia Kawałek!
0: I Mateusz Marek.
2: A teraz jest... już Another, 54 Ultra, Talk to You. To jest jeden z tych bangerów tych wakacji, do których wszyscy bawimy się doskonale.
1: Bo wiadomo, że u nas wakacje trwają cały rok. Nawet jak wam mówią, że tych wakacji nie ma, to one są.
2: One cały czas są.

0: Najlepiej wjeżdżamy w ten poranek. Lumix i Self-Aware. 8 po 6.
1: Natalia i Mateusz.
2: I z całą pewnością 6:08 to jest bardzo dobry moment, żeby wypić pierwszą kawę, ale tutaj trzeba się dobrze, rozsądnie zastanowić, bo o tej porze naukowcy też nie śpią i mają dla nas podpowiedzi. Kawa z mlekiem, a czarna kawa to są dwie różne kawy. Mamy zgodę?
3: Nie, niemożliwe.
2: No to wiadomo, tak mówi zdrowy rozsądek, ale naukowcy, właśnie, naukowcy mówią, że połączenie polifenoli i białek może mieć potencjalne, korzystne właściwości przeciwzapalne. Czyli ja to teraz przetłumaczę na nasze, z naukowego. Kawa z mlekiem może być napojem leczniczym.
3: No, może być, nie? Chyba, że masz te nietolerancje laktozy, to...
4: Pamiętaj,
2: dosłownie.
4: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Lecznicze,
2: Serduszko uleczy, to na pewno.
3: Filip ma, już, dobra, powiem to.

0: Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Armin van Buuren, Sasha Everlasting, 6:17 w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. No i moi drodzy, po kawie wypita, to teraz trzeba się zrelaksować, tak?
1: No jest ciekawostka, taka na spokojnie właśnie. No, po wakacjach jest raporcik. Oczywiście znowu najpopularniejsze kierunki Polaków, czyli nas. No to jest wielka trójka. No Turcja, Grecja i Egipt. No elo, no.
2: Ale szkoda, że się w ogóle pieczątek nie zbiera na All Inclusive, nie? Bo za takie trzy na przykład można byłoby dostać jakiś fajny, oryginalny oczywiście, tak, zegarek.
0: Zawsze oryginalny.
2: Zegarek albo koszulę,
1: no,
2: nie?
1: No. No widzę to, punkty lojalnościowe i program Mój Faraon.
0: A ja bym to wymieniła tak szczerze na miejscówkę na leżak nad basenem.
2: O nie, o. Ale to trzy trudno co najmniej, to. Nie?
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Mamo, gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Teraz w

0: Pójdź o hands up, a chyba, że macie ręce na kierownicy, to absolutnie łapy nie w górę. Później jeszcze zdążycie poimprezować. 6:29.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Kakao. Kakao od rana, moi kochani, ponieważ to są najważniejsze informacje, macie je u nas we Wstawaj, nie udawaj. A tak się składa, że przez zmiany klimatyczne ceny kakao tylko przez ostatnie pół roku wzrosły o ponad 130%. No i nie wiadomo, jak to się będzie dalej rozwijać. No hello, moi drodzy.
4: To co, to przecież wszystko będzie droższe.
3: No wszystko będzie droższe.
4: Będzie droższa, kakao jest droższe.
3: No, dokładnie.
4: Trzeba będzie jeść galaretkę, no.
0: Albo marcepan.
1: Pamiętaj, poranka w RMF Max.
3: A lukrację próbowaliście kiedyś?
4: O nie, o,
0: Filip, naprawdę, nie z rana.
4: Niektórzy lubią, może.
0: Chyba ty.

0: Najlepiej o poranku, żeby zagrał wam David Guetta. Susta 39. Takich artystów na pewno nigdy z playlisty nie wyrzucimy. Podobnie jak nigdy o was nie zapomnimy, ekipo RMF Max.
1: No właśnie, bo o poranku dobrze jest też wiedzieć, kto nie śpi. Jest nas trochę i chcielibyśmy wiedzieć, czym wy się zajmujecie, czym wy się trudnicie. Oprócz tego, że musieliście wyłączyć budzik, zrobić sobie kawę, śniadanie i gdzieś ruszacie w świat.
2: Innymi słowy, jaka praca nie śpi? Koniecznie nagraj nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. Bierzesz pyk, telefonik, nagrywasz szybko i wszyscy razem łączymy się. Kierowcy przybijają piątkę florystom, betoniarze widlakom i razem po prostu oramy ten dzień, bo no właśnie, musi być zaorany, nie?
1: Bo my nie wiemy, kogo my spotkamy tam po drugiej stronie, także jesteśmy bardzo ciekawi, kim wy jesteście, ekipo!
0: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Niech wszyscy usłyszą o tym, co robisz o godzinie 6:39.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Ten moment.

0: Masz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

0: Yeah, dawaj tam mnie wszystkiego, to jest Pitbull, to jest jego piosenka. Oczywiście, give me everything w RMF Max i słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i pięknie, i my wstaliśmy i nie udajemy, że jest inaczej, nie naciągamy kołderki na swoją głowę, ale wiemy, że wy też tego nie robicie, że jesteście dzielni, jesteście odważni i podejmujecie się wszystkich bojowych zadań od samego rana.
4: Nagrywacie nam głosówki i jednocześnie wysyłacie nam, niech cała Polska usłyszy, jaka praca nie śpi, i mamy na przykład takie zawody już o godzinie 6:49 na nogach jak...
5: Bibliotekarka, pa.
6: I oddaj książki w terminie.
4: Wielkie pozdro.
7: Dzień dobry. Ja od 3:30 do godziny 11 rozwożę catering, a od 13 do 17 prowadzę firmę związaną z drukiem 3D i projektowaniem. Także oramy, oramy.
4: Wiadomo, jak to w Polsce trzeba orać, nie? Na 5 najlepiej etatów.
8: Hej, tu pielęgniarka w drodze do szpitala. I nie śpię, pa.
3: Pielęgniarki, wy jesteście naprawdę cudowne.
0: Tak, serdecznie.
3: Bez
0: dzięki.
3: Was nic nie ma sensu.
9: Witam, jestem Sławek i jestem żołnierzem i niestety muszę wcześniej rano wstawać, żeby jechać do swojej jednostki. Pozdrawiam.
4: No, Sławek, dla ciebie robimy tutaj honorowe baczność.
0: Baczność, wszyscy!
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ale jesteście,
0: jesteście super.

0: Ed Sheeran was dobrze nastraja o 6.55 i dobrze nastraja przed Fleszem, sportem oraz prognozą pogody, która już punktualnie o 7 w RMF Max. Koniecznie tego posłuchajcie. RMF Max.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu AWA 3.0, a za dekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
5: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. Dwa dni, dwie sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz. A także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Jest RMF Max, mamy tutaj bardzo punktualną Anię Łopuszańską.
7: Dzień dobry.
6: Siódma na zegarach, zaczynamy.
8: Zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy oraz ukrywania kart tachografu dla kierowcy ciężarówki, który we wtorek doprowadził do wypadku na A1 na jezdni w kierunku Gliwic. W zderzeniu z pojazdami ekipy remontowej zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. 32-latek przyznał się tylko do spowodowania katastrofy. Sąd dziś zdecyduje o jego areszcie. Dzieciaki z podstawówek oswajają się powoli z nowymi zasadami. Od wczoraj nie można już korzystać ze smartfonów. Uczniowie swoje telefony musieli zostawić w wyznaczonym miejscu, mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
9: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
10: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
11: A i tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
10: Okay. A uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
12: Lepiej.
10: Uważam, że okej.
12: Okay. No, według mnie też jest okay.
10: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
8: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała Anna Pałamar. Zanim o sporcie jeszcze na moment, przenosimy się za ocean. Amerykański prezydent odpowiedział na doniesienia Kremla o trójstronnym spotkaniu podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku organizowanego w chińskim Shenzhen. Do stołu mieliby usiąść Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping. Chce zorganizować szczyt z Putinem, ale tylko kiedy strony będą gotowe na zawarcie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy, mówi prezydent USA. Wiecie, chcemy mieć dobre relacje z Rosją, z Ukrainą, ze wszystkimi. To byłoby świetne dla biznesu. Rosja dysponuje wspaniałą ziemią, bardzo cennymi terenami. Założę się, że mógłbym zorganizować to od ręki. Chcę to zrobić, kiedy ta wojna dobiegnie końca i myślę, że właśnie tak się stanie, oświadczył amerykański prezydent.
13: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: Widzew Łódź za burtą Pucharu Polski przegrał z Koroną Kielce 0-1. Powodów do radości nie ma też Krakowia. Ekstraklasowicz miał solidne problemy z drugoligowcem. Znicz pokonał ekipę ze stolicy Małopolski po rzutach karnych 4-3. Bohaterem starcia 17-letni bramkarz Norbert Gzowski, który obronił 3 rzuty karne.
14: No nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, że wszystko, naprawdę wszystko zawdzięczam rodzicom, mamie, tacie.
8: A my zmieniamy dyscyplinę. Z US Open żegnają się polscy tenisiści. Kamil Majszak uległ w meczu drugiej rundy Wielkiego Szlema. Monakijczyk Valentin Vacheron wygrał 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jobić 5-7, 3-6, a Magdalinec z Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
13: Sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na północy Polski, przez 22-23 kreski w centrum, do 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym ma być sporo słońca, ale to słońce będzie miało dziś solidną konkurencję w postaci chmur, które miejscami, szczególnie w północno-zachodniej Polsce, przyniosą opady, ale przelotne.
15: Ale ten 17-latek, który obronił 3 rzuty karne, to teraz ma co opowiadać na lekcji w szkole, co?
16: O, fajnie no ma. Ale też chciałem nawiązać do pogody. Słońce ma konkurencję, wiecie jaką? Was, kochane słoneczka!
15: Trzy po siódmej, wstawaj, nie udawaj.
16: O słuchaczach mówię.
15: A Ania wróci za godzinę.
6: Ania, będziesz za godzinę?
7: Będę, ale on jest niemiły.
15: Nie no, was też.
6: Popracujemy nad nim spokojnie.

0: Ale to łupie, ale to tu jest Calvin Harris, Summer oczywiście, Ferme Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: We Wstawaj, nie udawaj o godzinie 7:08 macie same najważniejsze informacje. Takie na przykład, że Polacy coraz częściej kupują mieszkania w Hiszpanii.
4: No, tak, proszę dokładnie. Bardzo, można.
3: Pierwsza połowa 26 roku już za nami i okazuje się, że ponad 2000 mieszkań i domów już tam kupiliśmy. My, Polacy,
0: ja
3: biało-czerwoni.
0: Pewnie.
3: No, wiadomo, ale jeszcze o tym nie wiesz, bo książę do ciebie napisał.
4: Słuchajcie, śmieszki śmieszkami, ale tam przynajmniej jakieś mieszkania są.
1: Max.
4: A u nas jest Alex Warren. Też fajnie.
0: Mikrokawalerka.
3: La mikrokawalerka.

0: najgorętsze hity, dzięki którym szybciej jedziecie do pracy. 16 minut po godzinie 7 to Axwell i Bon, Whatever Turns You On, za nami w RMF Max.
1: A dla was jak zwykle ciekawostki na calutki fajny dzień. I słuchajcie, Trump ma nowy pomysł.
0: Najlepiej.
1: Chciałby zmienić nazwę, tym razem cieśniny Ormus.
2: O.
1: Zapytacie na jaką?
0: No
1: już,
0: na jaką?
1: Już tłumaczymy. No otóż chciałby, żeby się nazywała cieśniną Trumpa.
2: No bo cieśnina Trumpa to mu będzie dużo łatwiej zapamiętać. No jak ona się nazywała? A, tak jak ja. To okej. RMF Max.
1: Fajna nazwa na Ormus to byłoby, nie wiem, przewóz albo przepust. Dajcie spokój.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Karkówka wieprzowa bez kości teraz jedynie 18,99 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości w supercenie 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak wyślę, jak wyślemy.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Osielsko. Szosa Gdańska 28.
8: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu Awa 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
9: Orlo Oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Dominika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, this is Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Dobrze mówi Miley Cyrus. Kupcie sobie kwiatki z rana, dzień będzie od razu lepszy. Z Flowers w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Można też kawę wypić, dzień będzie lepszy, ale można też się zgłosić do zabawy w RMF Max. We Wstawaj, nie udawaj, to już w ogóle będziecie mieli super dzień.
3: Do tablicy proszę. Tak się właśnie nazywa ta zabawa, w której możecie wygrać 100 polskich złotych kieszonkowego, tylko najpierw trzeba znać odpowiedzi z kategorii biologia.
4: Z klasy 5 szkoły podstawowej, i to jest bardzo ważne. Jeśli teraz jedziecie samochodem do szkoły i macie towarzysza, towarzyszkę, bąbelkę, tak, którzy może będzie mógł wam podpowiedzieć, to warto się zgłosić, a trzeba tylko pod SMS-em pod numer 3001 wysłać nazwę waszej drużyny. To jest absolutnie SMS zwykły, bez żadnych kosztów dodatkowych.
0: No właśnie, już miałam dodawać, że to jest SMS, za który nic nie płacicie, ale Mateuko wam powiedział, także to jest super podpowiedź od nas, a później podpowiedzi to już sami sobie będziecie musieli ogarniać, ale stówka do zgarnięcia, warto.
3: Wyślij nazwę swojej drużyny na 3001.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nazwa naszej drużyny? Wstawaj, nie udawaj? Czy coś innego szukamy?
4: Wakuole.
3: Nie najmądrzejsi.
0: Wakuole. Super, biorę to, no.

0: Robi nam bardzo przyjemny czwartkowy poranek w RMF Max. 7:33, a my zaczynamy zabawę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Do tablicy, proszę.
0: Tak, Matko Bosko,
4: pytania są
0: mrozi?
4: Z zakresu biologii, z około 5 klasy podstawówki. Zgłaszaliście się do nas nazwami drużyn. Zgłoszenia były piękne, ale wybraliśmy drużynę.
0: Moniki, siemano Monika.
5: Hej, hej.
3: No Monika, jak się nazywacie?
5: Mitochondrie.
0: Yeah.
3: Skąd pomysł na nazwę, że tak zapytam?
5: Biologii.
0: No, no właśnie, no, super.
3: Wszystko Dobra. Się pięknie układa, bo pytania też mamy z biologii, także mam nadzieję, że twoja drużyna jest gotowa. Ile was tam w drużynie jest aktualnie?
5: Już tylko ja.
3: Okej.
0: Ale
3: silna,
0: spokojnie.
3: Jednomyślna drużyna, to jest super.
0: Monika, sama sobie świetnie poradzisz, skoro wiesz, to są mitochondria, to już jesteś mądrzejsza od nas. Więc,
3: to prawda.
0: Monika, dajemy ci dwa pytania, odpowiadasz na dwa pytania, stówka kieszonkowego dla ciebie i dla bąbelka jest
4: wjeżdżam,
0: twoja.
4: Wjeżdżam z pytaniem. Wymień dwa układy, jakie wchodzą w skład budowy człowieka.
5: Pokarmowy i rozrodczy.
0: Dobrze!
3: Skąd wiedzieliśmy, że padnie rozrodczy? My się teraz wszyscy powinniśmy zacząć śmiać.
0: Nie wiem, zupełnie nie wiem. Drugie
3: Ale zaliczamy,
0: pytanie.
3: Zaliczamy. Dobra, teraz może być trochę trudniej. Jak się nazywa, uwaga, podaj nazwę, to jest mikroskopijny, jednokomórkowy organizm zaliczany do królestwa protistów, który porusza się za pomocą rzęsek.
4: To jest popularne. Organizm popularny na biologii. Mogę powiedzieć,
3: popularny,
4: że
3: popularny też w szafie.
4: Odpowiem, że tak, nie bucik.
5: Mają?
4: Nie. Mały, jednokomórkowy.
3: Ale też na P.
4: No, na panto.
5: Pantofelek.
4: Tak jest!
0: Pantofelek, oczywiście, że tak. Monika, ale przyznaj się, to było
3: ale
0: trudne pytanie.
3: Ale pająk było blisko.
0: Pająk był super.
4: Ale...
5: Było trudne, ten budzik mnie zmylił.
4: No właśnie. Myśleliśmy, że ci coś tutaj podpowie. No ale właśnie
3: ale
4: ustawiłaś...
3: Monika, stówka leci do ciebie. Co tak. ty na to?
5: Super, no super. Się
3: przyda się takie kieszonkowe, co? Na no, początek roku szkolnego.
4: To jest dla pomocy naukowej, co właśnie weszła do szkoły.
0: Dokładnie, repetytorium na maturę się kupi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No tak, przypominamy, ostatni dzień lata, no w zasadzie już tutaj się gdzieś kręci, także my tematy szkolne, okołoszkolne, no i gipsa też wam gramy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Tu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu.

0: żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Asia.
3: Tu Olo i Jarek.
4: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
5: Cześć, tu Oskar Cyms.
6: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ale to jest fajny numer. Eli Oaks i Reasons za nami w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz. A przed nami wiadomości, które dobrze nastrajają na cały dzień. Dzisiaj trzeba być już w gotowości bojowej, trzeba trzymać kciuki, ponieważ Mistrzostwa Europy są w siatkówkę. Dzisiaj gramy z Holenderkami mecz o godzinie 16. Jest dobra informacja. Holenderki można zdominować mentalnie i sprawić, że się zatną, a wtedy już nie wrócą do gry. Tak przynajmniej twierdzą eksperci, czyli nie my.
2: No i wiadomo, że jakby bardzo dobrze twierdzą, bo każ na przykład takiej Holenderce powtórzyć stół z powyłamywanymi nogami albo chrząszcz brzmi w trzcinie, to się można zacząć dobrze, nie?
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja się mogę zacząć od tego i się zdominować, dać od razu.
2: No, a co dopiero Holenderki?
0: Z powyłamywanymi, no.
2: Dobrze ci idzie, Mati.

0: To Denzel, Don't You Know, Pump It Up. Don't You Know, już prawie ósma i za chwilę Ania Łopuszańska z najnowszym flashem. Zostańcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu AWA 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

0: I kochani, nadszedł czas na flesz. Z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie. Na S8 na Dolnym Śląsku w rejonie Sycowa może się teraz korkować. Problemy generuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Częstochowa idzie w ślady Krakowa. 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejszczyka i Rady Miasta. Inicjatorzy chcą odwołania prezydenta, bo ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. A w stolicy Małopolski dziś późnym popołudniem mija termin na złożenie podpisów poparcia w Miejskiej Komisji Wyborczej. Takich podpisów kandydaci na prezydenta Krakowa muszą zebrać co najmniej 3000. Kto w takim razie może spać spokojnie, to już pytanie do Maćka Sołtysa.
2: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandrowca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochyńczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji.
1: Kłopoty ma faworyt w wyborach Łukasz Gibała. Wcześniej uzyskał niemal 5,5 tysiąca podpisów, ale w poniedziałek Komisja Wyborcza odrzuciła jego zgłoszenie, uznając większość za nieważne z powodu braku słowa Kraków przy adresie mieszkańca. Moskwa zamyka niemieckie ośrodka Instytutu Goethego na terenie Rosji. Informację przekazał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. To jest odpowiedź na decyzję Berlina. Przypomnijmy, Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. A tak, sprawę skomentował Władimir Putin.
3: A gdzie te kazacieństwa?
1: Ale gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merca. 10-minutowa przerwa w meczach w hołdzie dla Leo Messiego. Argentyńska Federacja Piłkarska zdecydowała, że wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane. Kibice i zawodnicy będą mogli podziękować legendarnemu piłkarzowi. 10 minuta we wszystkich kategoriach po to, by owacją na stojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występy w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Grał z dziesiątką na koszulce. Na tegorocznym mundialu z broniącą tytuł Argentyną dotarł do finału. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. No a za moment więcej sportu. Zostańcie z nami.

0: Reprezentacja Polski w Soka wywalczyła awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. Biało-czerwoni pokonali Chile 7-3. Autorem 2 goli Jan Peda, który był blisko hat-tricka.
1: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki.
0: W 1/8 Polacy zagrają w piątek, a dziś czekają nas siatkarskie emocje. Polki powalczą awans do fazy medalowej Mistrzostw Europy. Czeka ich starcie z Holenderkami, z którymi wygrały m.in. w tegorocznej Lidze Narodów.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vienela, gdzie miałyśmy trochę na początku z tym trudności.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
0: Dziś wciąż ciepło, 21 stopni zobaczymy w Trójmieście, w Suwałkach bardzo podobna temperatura, 21 to również Poznań, 22 kreski zobaczymy w Białymstoku, 24 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym będzie trochę słońca, ale będą też ciemniejsze chmury, które spowodują przelotne opady deszczu, biometr niekorzystny.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
6: Ania, straszysz tym niekorzystnym biometem. Jaki masz patent na to, żeby sobie poprawić samopoczucie w takim razie?
0: Ja sobie kawą poprawiam samopoczucie i właśnie idę sobie zrobić.
7: A ja mam dobry pomysł. Trzeba powiedzieć, ten biomet, dajcie spokój.
6: Ania, następnym razem tego oczekujemy, okej?
0: Dobrze.
6: Biomet, dajcie.

0: O, Jamali Policeman, nieśmiertelny klasyk na antenie RMF Max. 9 po 8 właśnie w ten sposób was pobudzamy, dodajemy wam mocy, dodajemy wam energii, ale nie tylko.
1: Dajemy wam też okazję, żeby wygrać naprawdę porządne pieniądze, bo jeszcze tylko dziś i jutro można spróbować zgarnąć 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Pomyśl sobie tak realnie. Jest opcja, żeby wygrać. To są ostatnie okazje i z wszystkich ludzi na świecie teraz tylko o tym wiemy my. No wiecie wy, no ekipa tak, RMF Max. Tak.
0: Jak zgłosić się do zabawy? Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
2: Ale nie wykluczamy tych, którzy wolą klikać w komputery rmfmax.pl. Tutaj też wasze zgłoszenia są przyjmowane.
1: No i to jest proste. Pyk, pyk, pyk, klik, klik, klik i możesz zgarnąć 15 koła, no.

0: Somber, tak jak i my wszyscy, nie jest gotowy na czwartkowy poranek, w ogóle na czwartek, ale spokojnie, jeszcze się zbierzemy do kupy, jeszcze będzie dobrze, ale wcześniej musimy się trochę, wiecie, nastawić, nakręcić tak. I rozerwać, no.
1: Także ekipa, słuchajcie, super, że jesteście z nami, my was uwielbiamy, szanujemy i chcemy wam pomóc się pokazać.
0: Szanujemy was.
1: I żebyście wy wszyscy, co nas słuchacie, poznali się lepiej, także czas na pierwszy przegląd talentów w poranku RMF Max.
2: Mordeczko, jaki masz talent, co potrafisz robić, jak absolutnie nikt inny, bo nie. Być może kogoś naśladujesz, tak. Być może coś zbierasz, być może masz jakąś umiejętność, jak na przykład ja potrafię ruszyć jednym kciukiem, zobacz. Kciukiem to stawiam, że niby ten palec jest oderwany.
0: Niesamowita sztuczka. No. Ja mam na przykład taki talent, że potrafię poznać, jak leci One Direction, piosenka, to wiem, który chłopak śpiewa.
2: Mocne. No. To jest talent. No.
1: Ja
2: to
1: mam
2: talent.
1: Taki, że jak posprzątam w kuchni, to za 15 minut trzeba poprawić.
2: Głosówka na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama. Pokaż się Polsce, pokaż swój talent.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyd.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba.
3: Tu Martyna.
4: This is Lady Gaga.
5: Z tej strony Cleo.
6: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: się baw, także bawimy się ciężko w czwartkowy poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Jaka nasza ekipa, która nas jest z nami od samego rana, jest świetna. To się zaraz przekonacie. Chcemy wam przedstawić znakomite osoby ze znakomitymi talentami.
4: Bo to
3: wielki przegląd.
4: To jest nasz świetny program, który tworzycie razem z nami, w którym pokazujecie, jakie macie ukryte talenty. Na przykład Dominika ma super talent.
5: Mam taki talent, że wracając z pracy przy trzech kotach widzę tu narzegane, tu coś rozwalone i zawsze wiem, który narzegał, który rozwalił. To po prostu po ich minach widać, nawet po tym, w którym miejscu to się zrobiło.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest talent Dominiki, czy jednak kotów. Różnie rozpatrywać.
3: Cieszymy się, że mogliśmy cię poznać, Dominika.
4: Tak. Jeden kot powie tak, drugi kot powie tak, ale jeszcze mamy talent od Justyny.
6: Tym ukrytym talentem jest bycie największą kaleką. Jak zastanawiacie się, kto zaliczył najwięcej słupów, bo ich nie zauważył, to właśnie ja.
0: Ja bym chciała zobaczyć filmik. Chociaż jeden.
4: Koniecznie nam podeślij, Justy, na ten filmik. Jak wpadasz w słup?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jeżeli macie jeszcze jakieś ukryte, mniej lub bardziej talenty, to śmiało głosówki na Messengerze, Instagramie do RMF Max są w zasadzie wasze. Czekamy.
3: Wszystkie linie otwarte.

0: ekipę zebrać ze Szwecji. To tylko Szwedzi mogli. Swedish House Mafia i Lykke Lee. Proszę bardzo. Jest pięknie o poranku. 8:39. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Bo oni byli akurat w Szwecji, wiadomo. Wszyscy, ale teraz jesteśmy wszyscy myślami w Gdańsku i sercem, bo tam już za 3 lata po mieście ma hulać najdłuższy w Polsce tramwaj i ma mieć, uwaga, bagatela, 47 metrów i zmieścić, uwaga, 300 pasażerów.
2: Pardon, to ja przepraszam, bo to wsiadasz z tyłu, wysiadasz z przodu i jesteś zupełnie na innym przystanku i on nawet nie musi ruszyć.
0: Stop, ale przecież Gdańsk to w zasadzie 3 miasta, Trójmiasto, no to w sumie masz po 15 metrów z kawałkiem na miasto, to jest jakby słabe. Gdańsk, co jest? Puszerka.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: 10 sztuk, tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kapsułki do prania Color Mil 5 w jednym, aż 25 sztuk. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm Back Tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkow. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam.

0: 99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Bawi się absolutnie cały samochód, bawi się całe biuro i to wszystko z RMF Max. Bez przerwy to... 10 do 9 to White 2115.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 10 do 9, ale o tym miejscu, o którym teraz powiemy, jest godzinę wcześniej, także też już tam chyba zdążyli wstać, bo król Karol, uwaga,
0: kupił,
3: szuka... Nie. Mhm. Szuka, król Karol szuka pomocy kuchennej. Oferuje, uwaga, w zamian mieszkanie w pałacu Buckingham, 13 tysięcy złotych pensji miesięcznie, a do tego zniżki w królewskich sklepach i uwaga, nie trzeba mieć doświadczenia.
4: Wow, to no. Brzmi mega atrakcyjnie taka
3: oferta. Prawda?
4: Tylko ciekawe, co można sobie kupić w królewskim sklepie. Korony? Złoto na kilogramy?
0: Karoce?
5: Nie, to jest królewski problem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A przy okazji, dziewczyny, po co czekać na księcia z bajki, jak można wbić do króla do kuchni? No. I też fajnie.

0: Harry Styles i Acid Was na 4 minuty przed godziną 9. Koniecznie zostańcie, bo już za chwilę Flash. Do tego będzie prognoza pogody, no i trzeba wiedzieć, co założyć pod kożuch. Kąpielówki czy koszulkę?
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: Sprzed obniżki 23,99, teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Mamo, gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: RMF Max Bydgoszcz, czas na flash o 9:00. Tu Tomek Urbański. Dzień dobry. Na początek ważne informacje dla kierowców. Od dziś obowiązują nowe zasady, m.in. dodatkowe ograniczenia przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
5: Świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
4: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
4: Parasole mogą nam się dziś przydać. Na późne popołudnie i wieczór zapowiadane są opady deszczu. Co poza tym w pogodzie? Więcej o aktualnej sytuacji meteo dla Bydgoszczy i regionu powiemy tuż po flaszu. O poranku teraz szybko zaglądamy na drogi. Nadal mogą występować utrudnienia na drodze krajowej numer 91 między Świeciem a Toruniem. Na wysokości Kończewic na pobocze przewróciła się ciężarówka przewożąca zwierzęta. Jedna osoba została ranna. Jedźcie ostrożnie. Po raz kolejny na antenie RMF Max Bydgoszcz powracamy do kontrowersyjnej inwestycji, jaką jest kąpielisko w Parku Centralnym. Z najnowszych informacji wynika, że budowa na razie nie ruszy. Ratusz zlecił dodatkowe obserwacje przyrodnicze. Jeśli potwierdzą one występowanie nowych gatunków nieujętych we wcześniejszych dokumentach, wykonawca będzie musiał złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie nowych decyzji. A przesłanki ku temu są, bo na terenie parku aktywiści odkryli występowanie ślimaka, poczwarówki zwężonej, który w Polsce jest pod ścisłą ochroną. Wiceprezydent Łukasz Krupa w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że inwestycja będzie realizowana z poszanowaniem zieleni.
6: Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej wątpliwościom, ten projekt od początku zakładał połączenie funkcji rekreacji dla mieszkańców z maksymalnym poszanowaniem istniejących walorów przyrodniczych. Nie tworzymy piaszczystej czy betonowej przysłowiowej patelni nad brzegiem Brdy, ale wkomponowujemy nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną w istniejący układ parku, umożliwiając mieszkańcom komfortowy wypoczynek na łonie natury. Każda inwestycja zawsze wiąże się z mniejszą lub większą ingerencją w środowisko.
4: Przypomnijmy, w miniony wtorek odbył się protest mieszkańców Stop budowie kąpieliska w Parku Centralnym. Do ratusza wpłynęła też petycja z podpisami grubo ponad 4000 osób. Finiszujemy sportem. W wielkim stylu na tor po blisko 1,5-miesięcznej przerwie powrócił Wiktor Przyjemski. Zawodnik, który zdobył komplet punktów, poprowadził Abramczyk Polonię do zwycięstwa w pierwszym finałowym turnieju drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lublinie. Świetny był także Maksymilian Pawełczak, który wywalczył 14 punktów. W składzie Gryfów znaleźli się także Kacper Andrzejewski, Emil Maroszek i Maksymilian Kostera. Kolejny turniej finałowy 9 września przy Sportowej.
1: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
1: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Przed nami dość pochmurny dzień, są szanse na chwilę ze słońcem, ale chmury i tak będą dominować nad Bydgoszczą i regionem. Przydadzą się parasole, zwłaszcza późnym popołudniem i wieczorem mogą pojawić się opady deszczu, zapowiadają synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę. Dziś na naszych termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie, czyli nieco cieplej niż wczoraj. Wiatr umiarkowany, potem coraz częściej dość silny. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie, poza tym warunki biometeorologiczne są niekorzystne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: I kochani, tak się to życie ułożyło, że mamy 4 minuty po 9:00. Co, coś byście dodali do tego?
10: Tak, że jest czwartek też. To, to może być szczęśliwy moment.
11: To ja to powiem. To byśmy się niestety pożegnali z wami.
10: Dziękujemy. To był wspaniały czwartkowy poranek. Filip Kliber.
9: Natalia Kawałek.
11: I Mateusz Marek.
10: Ale spokojnie, wstawaj i nie udawaj, kończy. Ale to nie oznacza,
9: że
10: nie ma hitów na maksa. How does it feel? Dub dogs. Ho!
9: Zrób jeszcze raz, Filip. chyba nie zrobisz.

składem w głośnikach, to ja mogę zaczynać. Gibbs, Kukon i Jonathan singlem Ty masz na antenie RMF Max. No to dzień dobry po dziewiątej. Tu Piotrek Świderski, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przedpołudnie jest nasze, więc róbcie głośniej do 12:00 i lecimy z tematem i masą hitów. Teraz Velvet Fix Me, a za chwilę Age Ring.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

W tym numerze po prostu zgadza się wszystko. Bas, melodia, wokal, Alenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love w RMF Max Bydgoszcz. To, że wszystko się zgadza, można również powiedzieć o obecnej sytuacji Zawiszy. Za nimi już 4 ligowe mecze, a na koncie komplet punktów. Przypomnijmy, że w ostatniej kolejce BetClick drugiej ligi pokonali na Gdańskiej Legię 2 Warszawa aż 4-1. No i też trzeba pamiętać, że bydgoszczanie są beniaminkiem w tej lidze, więc tym bardziej należą się brawa za formę. Oby jak najdłużej taka właśnie się utrzymywała. Chyba nikt nie ma nic przeciwko. A już jutro Zawisza zmierzy się na wyjeździe w Stalowej Woli z miejscową Stalą. Początek meczu o godzinie 18. Będziemy na pewno trzymać mocno kciuki za podtrzymanie tej pięknej serii.

0: 20 to potrafi zrobić fajny vibe jak mało kto. Dawid Podsiadło na błysk za nami w RMF Max. No a teraz uważajcie, czas na szczęśliwe numerki. Jeśli w swoim numerze telefonu macie 3 i 9, to przez 10 minut wasze szanse na między innymi 15 koła rosną razy 1200. Ale jeśli nie macie, to i tak dostaniecie bonus, ale połowę z niego, czyli 600 losów. Wystarczy tylko w tym właśnie momencie wejść do gry na rmfmax.pl albo po prostu wysłać tylko jednego SMS-a za 3,69 o treści MAX na 7327. Z taką ilością losów będziesz miała naprawdę spore szanse na telefon po południu, więc jeśli chcesz skorzystać i zgarnąć na przykład dzisiaj 15 koła, to zrób to teraz. rmfmax.pl albo Max na 7327.
1: Max. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Ach, herbatko Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ekwador. 3 piętra klubu AWA 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ekwador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Ja też dołączam. Jestem Agata.
7: What up, it's the weekend.
8: What's up, it's Sean Paul.
9: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Przed nami dość pochmurny dzień, są szanse na chwilę ze słońcem, ale chmury i tak będą dominować nad Bydgoszczą i regionem. Przydadzą się parasole, zwłaszcza późnym popołudniem i wieczorem mogą pojawić się opady deszczu, zapowiadają synoptycy. Sprawdźmy teraz temperaturę. Dziś na naszych termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie, czyli nieco cieplej niż wczoraj. Wiatr umiarkowany, potem coraz częściej dość silny. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie, poza tym warunki biometeorologiczne są niekorzystne.
2: RMF Max.
11: RMF Max Bydgoszcz.
13: Can we go back?
12: Orologiczne są niekorzystne.
2: RMF Max.
11: RMF Max Bydgoszcz.

Dracula, Tame Impala i Jenny w RMF Max Bydgoszcz. W sumie już całkiem niedługo będziemy wchodzić w ten spooky season. Do Halloween zostały niespełna 2 miesiące. Ale jak na razie mamy jeszcze lato i niektórzy z was może już nie fizycznie, ale myślami są nadal na wakacjach. Tak więc gdybyście jeszcze chcieli skorzystać z tej letniej aury, to możecie wpaść na ostatnie w tym sezonie Silent Disco na tarasach Młynów Rotera. Tak samo jak na poprzednich edycjach, do dyspozycji będziecie mieć kilka kanałów muzycznych, każdy z innym klimatem, z innym live setem. Początek wydarzenia o godzinie 21, a koniec około godziny 2. Info na temat wejściówek możecie sobie ogarnąć na m.in. Instagramie Woda Podłoga Klubopiekarnia. RMF Max. RMF Max. A my już za chwilę punktualnie o 10 ogarniamy najważniejsze tematy z Bydgoszczy i okolic. We Fleszu będzie też prognoza pogody. Zostańcie. Ty otworzy...

0: Reklama.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl. Nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
8: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. Dwa dni, dwie sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz. A także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: I po reklamie.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
20: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Były długie, a jeszcze się wydłużyły. Mowa o kolejkach do lekarzy na kolonoskopię czy rezonans magnetyczny. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonane ponad plan. Co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
21: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach ramach badań profilaktycznych.
20: Ten program dotyczy jednak osób, które mają od 40 do 65 lat, dodaje Michał Dobrowicz.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
20: Maluch na gigancie, 5-letni chłopiec wymknął się z galerii handlowej przy Fordońskiej i sam pojechał tramwajem na Kapuściska. Ze sprawą zapoznała się Monika Jędrzejewska. Monika, powiedz w skrócie, jak do tego doszło?
14: Dla rodziców to był niemały stres. 5-latek oddalił się od nich, gdy robili zakupy w sklepie obuwniczym w galerii handlowej przy Fordońskiej. Mierzyli chłopcu buty, a ten nagle zniknął między regałami. Opuścił następnie centrum handlowe i wsiadł do tramwaju jadącego na Kapuściska. Tam zwrócili na niego uwagę nastolatkowie, którzy usłyszeli w galerii handlowej komunikat o zniknięciu malucha. O sprawie zawiadomili motorniczego, a ten wezwał policję. Mundurowi przejęli chłopca na szarych szeregów i tam przekazali matce.
20: Ustaliła nasza reporterka. We Flash o 10:00 aktualne informacje dla kierowców. Przedłużają się utrudnienia na Krajowej 91 w Kończewicach między Toruniem a Świeciem, gdzie, jak mówiliśmy wam godzinę temu, na pobocze przewróciła się ciężarówka ze zwierzętami. Na miejscu nadal obowiązuje ruch wahadłowy. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Pozostałe tematy do onkoczujności zachęcają rodziców i opiekunów bydgoscy lekarze. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Czas, w którym szczególnie głośno mówimy o najmłodszych pacjentach mierzących się z rakiem.
15: Onkoczujność, albo inaczej mówiąc czujność onkologiczna, to chodzi o to, żeby wychwycić jak najszybciej objawy chorobowe, które mogą być objawami nowotworu. Im szybciej wychwycimy te objawy, tym jest większa szansa na szybsze rozpoznanie, na niższy stopień zaawansowania choroby w razie czego i większe szanse na pełne wyleczenie.
20: Wyjaśnia profesor Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Szpitalu Jarosza w Bydgoszczy. Za godzinę sprawdzimy, jaka jest aktualnie wyleczalność dzieci na choroby nowotworowe. Finiszujemy sportem. Znamy plan sparingowy koszykarek Artego. W ten weekend w hali Grupa Moderator Arena odbędą się dwa mecze otwarte dla kibiców. Teraz krótko o nich. Dwukrotnie rywalem będzie Enea AZS Poznań. Sobotni mecz rozpocznie się o 17:00, a niedzielny o 12:00. Teraz aktualna prognoza pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Pogoda zdecydowanie nie będzie dziś idealna. Z najnowszych prognoz wynika, że nad Bydgoszczą i regionem dominować będą chmury, które zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych mogą ze sobą przynieść opady deszczu. No i wtedy przydadzą się parasole. Na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. W nocy z czwartku na piątek okolice 16. Ciśnienie spada, warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Jutro pochmurno i deszczowo z 20 na skali.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Po fleszu i pogodzie o 10 w RMF Max wracamy do tego, co lubicie najbardziej, czyli do hitów na maksa. Shimza, Fire, Fire to na początek. Będzie też w tej godzinie m.in. Topic i Becky G ze swoim Sorry Papi. A po tej stronie cały czas Piotrek Świderski. Siemaneczko, cześć, witajcie. Zapraszam do 12.

To już za nami w RMF Max, a przed naszymi biało-czerwonymi siatkarkami wielka szansa na awans do półfinału Mistrzostw Europy i przybliżenie się do pierwszego od 17 lat medalu. Przeciwniczkami będą niżej notowane Holenderki, z którymi Polki mają ostatnio bardzo korzystny bilans, no ale oczywiście nie można ich lekceważyć, bo w tym turnieju przegrały tylko raz. Początek meczu o godzinie 15. Będziemy na pewno kibicować naszym dziewczynom i na bieżąco was informować o wyniku. A teraz Wiktor Waligura informuje, że zmienia się pora roku. Na jesień już wkrótce. Cztery pory roku w RMF Max.

0: Reklama.
1: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Karkówka wieprzowa bez kości teraz jedynie 18,99 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości w supercenie 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Ania, Krysia,

Naprawdę bardzo ciężko w tym roku będzie wybrać hit lata. David Guetta i Alok też sobie mostrzą zęby na ten zacny tytuł. Ich Run Run River przed momentem w RMF Max Bydgoszcz. No ale jak już dzisiaj wspominałem, do końca lata zostało jeszcze trochę czasu i trzeba z niego wycisnąć ile tylko się da, bo później będziemy narzekać, że zimno, że ciemno i nie można sobie pospacerować czy na przykład pojeździć na rowerze. A tak się składa, że w ten weekend 14. Bydgoskie Święto Cykliczne. Bydgoska Masa Krytyczna zaprasza do udziału, jeszcze można się zapisywać. Rajd wystartuje w sobotę o godzinie 10 ze Starego Rynku w Bydgoszczy do Ostromecka. Trasa to około 17 km. Tempo ma być dostosowane pod najmłodszych uczestników, więc śmiało możecie brać udział w rajdzie również całymi rodzinami. No a na mecie w Ostromecku czekać będzie piknik i grill, więc po takim wysiłku wjedzie zasłużona nagroda w postaci jakiejś kiełbaski albo karkówki, a najlepiej jednego i drugiego. Teraz wjeżdżają Jonathan Lipka i PZ, obejmuje noce w RMF Max Bydgoszcz.

0: Braciaki z Fastboy na koniec lata jeszcze nam wrzucili na playlistę jednego letniaczka Music Sounds w RMF Max. Ale gdyby ktoś z was chciał złapać jeszcze trochę lata, niekoniecznie w Polsce, to z dodatkowymi 15 tysiącami złotych na koncie jakiś spontaniczny zagraniczny wypad mógłby stać się rzeczywistością. Tylko najpierw, spontanicznie, wyślij teraz hasło MAX pod 7327 za 3,69, 15 koła i inne wakacyjne nagrody czekają, być może właśnie na ciebie. rmfmax.pl, tu też możesz ogarnąć zgłoszenie do naszej zabawy. RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało.

Nocy z czwartku na piątek, okolice szesnastki. Ciśnienie spada, warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Jutro pochmurno i deszczowo z 20 na skali.

0: Można przy tym kawałku odpłynąć, co nie? Bubble Tea od Kwebo i Dari Zawiał w RMF Max Bydgoszcz. No ale teraz pora wrócić na ziemię, bo zaczyna się kolejny etap prac związanych z budową kanalizacji na Górzyskowie. Dlatego też musimy przygotować się na utrudnienia. Jakie konkretnie? O tym teraz powie nam Monika Jędrzejewska.
1: Wykonawca, który w wakacje pracował przy kanalizacji deszczowej, teraz kończy pracę. Z odtworzeniem nawierzchni uwinie się do wtorku i tego dnia planuje otworzyć dla ruchu przejazd Inowrocławską między ulicami Skorupki i Biedaszkowo. Jednocześnie jednak przeniesie się z pracami na inny fragment tej ulicy, od spożywczego dyskontu do ulicy Skorupki i na czas tych robót zamknie przejazd Inowrocławską. Objazd wytyczono Bielicką, Solskiego, Piękną i Szubińską. Inaczej w tym czasie będą kursować też autobusy linii 64, 69 i 89. Wszystkie roboty mają zakończyć się wiosną. Wykonawca jednak planuje przywrócić przejezdność Inowrocławską jeszcze w tym roku.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać wykonawcę za

0: Reklama.
1: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu Awa 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.

Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: I po reklamie.
4: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
7: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
8: Kari Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
9: Na zegarach 11:00 to czas na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych GUS. Mediana oznacza, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. Jakie zawody znajdują się w tej górnej połowie?
10: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy zł brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto, na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej.
9: Tyle Igor Skrzypek.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
9: Wystartowało głosowanie w plebiscycie na bydgoskie drzewo roku. To już szósta odsłona konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Modrzew. Do wyboru 10 okazałych drzew, m.in. dąb szybułkowy Złoty Bronek przy Czartoryskiego, olsza czarna z Parku Centralnego czy wiśnia japońska, która rośnie na Ślance. Głos można oddać za pomocą strony bydgoskiedrzeworoku.pl do 8 października. Dwa dni później poznamy wyniki. W przedpołudniowym fleszu ważne apele do rodziców i opiekunów dzieci. Chodzi o czujność onkologiczną. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Czas, w którym szczególnie głośno mówimy o najmłodszych pacjentach mierzących się z rakiem.
11: Mam wrażenie na przestrzeni czasu, że ta świadomość onkologiczna rośnie, aczkolwiek chciałbym, żeby rosła jeszcze szybciej. Poza tym rodzice to jest jedna grupa, ale o tej świadomości onkologicznej trzeba mówić w szerszym zakresie. Mówmy o wszystkich osobach, które mają do czynienia z dziećmi. W żłobkach, w przedszkolach, w szkole, w grupach zajęciowych.
9: Apeluje o to profesor Jan Styczyński ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy. Jeszcze 60 lat temu wyleczalność dzieci na choroby nowotworowe była bliska zeru. W tej chwili wynosi ona 80-90% w zależności od rodzaju nowotworu. Kolejny remont w mieszkaniu usamodzielnienia planują bydgoskie społeczniczki z Fundacji Kraina Fantazji. Wcześniej z waszą pomocą przeprowadziły już dwie takie akcje. Teraz kasa będzie zbierana podczas charytatywnego festynu.
12: Jesteśmy wierne jesteśmy podopiecznym mieszkań usamodzielnienia, więc znowu dla nich będziemy ten festyn organizować. Oczywiście dalej na remont mieszkania, bo wiadomo, że jest to temat, który naprawdę nie ma końca.
13: Co konkretnie tym razem chcecie wyremontować?
12: Mamy do wyremontowania pokój czterech chłopców. Jest dość trudny, bo jest duży, a wychowawcy wymarzyli sobie zabudowy. Trzeba tam im troszkę uatrakcyjnić to miejsce przebywania.
9: Z Martą Filipowską z Fundacji Kraina Fantazji rozmawiała Monika Jędrzejewska. Jeszcze krótko o tym, co, gdzie, kiedy. Festyn 12 września na terenie zielonym przy Orląt Lwowskich. Start o 11:30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na drugą połowę dnia. Po południu nad regionem dużo chmur, a także opady deszczu. Wychodząc z domu warto zatem chwycić za parasol, może nam się przydać. Są szanse na przejaśnienia, czyli chwile ze słońcem. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać. Słupki rtęci na naszych termometrach podskoczą do 23 kreski. Jutro nadejdzie lekkie ochłodzenie, w piątek na skali co najwyżej 20. Poza tym pochmurno i deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Minęła już 11 w RMF Max. Tu cały czas byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Mam dla was kolejne hiciory. Temper City, Self-Aware to już w głośnikach, a za chwilę też nowy Oscar Sims. Bez końca. Piotrek Świderski, cześć ponownie. No!

0: bez końca.
1: Cymsu w formie. Jego najnowszy singiel Bez końca zagrał właśnie w RMF Max Bydgoszcz. A w formie też trzeba przyznać, że są młodzieżowcy z Abramczyk Polonii, którzy od wygranej zaczęli walkę w finale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Wiktor Przyjemski wrócił wczoraj na tor w Lublinie po tym, jak pauzował z powodu kontuzji od końca lipca i od razu zdobył komplet punktów. Świetnie spisał się też Max Pawełczak, zdobywca 14 punktów. A ważne punkty dla Abramczyk Polonii dołożył również Kacper Andrzejewski. Oby tylko tak dalej, panowie. Drugi finał tych zmagań już za tydzień, 9 września, na naszym torze w Bydgoszczy. Max. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: numer po prostu palce lizać. Robin Schulz i Barbs, Better Times w RMF Max. A jak ktoś ma smaka na 15 tysięcy złotych, to niech teraz zrobi głośniej radio, bo uwaga, po raz kolejny w Byle do Obiadu rusza runda bonusowa i tym razem 550 razy pomnożę każdego maksa wysłanego teraz pod 7327. Taki SMS kosztuje 3,69, ale teraz jeden los ma moc 550 losów, więc naprawdę warto skorzystać. No bo jak zadzwonimy po południu akurat do ciebie i trafisz kokosa z 15 tysiącami, to będzie to najlepiej wydane 3,69 w twoim życiu. To co, wysyłasz? Hasło Max pod 7327.
1: Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
8: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
7: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
8: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
7: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
1: I po reklamie.
3: RMF Max.
13: RMF Max Bydgoszcz.

taka bardziej popowa wersja Gipsa. Dla mnie rewelacja. W tym kawałku razem z Igo Ostatni dzień lata w RMF Max Bydgoszcz. Jeszcze trochę, ponad 2 tygodnie lata, zanim przyjdzie jesień, więc korzystajmy. W ten weekend naprawdę sporo będzie się działo na mieście. Jeśli jesteście fanami rapu, to wiadomo, piątek i sobota obowiązkowo Bydgoszcz Hip Hop Festival. Natomiast jeśli wolicie retro klubowe brzmienia, to w Awie czekać na was będzie kolejna edycja imprezy z cyklu The History of Ekwador. Jeśli chcecie poczuć klimat legendarnych manieczek legendarnego klubu Ekwador, to lepszego składu za konsolą chyba nie można było sobie wymarzyć. DJ Insane, CJ Stone i DJ Cyprex będą odpowiadać za selekcję tych nieśmiertelnych hitów sprzed lat, które ciągle kręcą parkietami. Start imprezy o godzinie 21:00.

0: Reklama.
1: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs "Do pracy jadę rowerem". Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs "Do pracy jadę rowerem". Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na drugą połowę dnia. Po południu nad regionem dużo chmur, a także opady deszczu. Wychodząc z domu, warto zatem chwycić za parasol. Może nam się przydać. Są szanse na przejaśnienia, czyli chwile ze słońcem. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać. Słupki rtęci na naszych termometrach podskoczą do 23 kreski. Jutro nadejdzie lekkie ochłodzenie, w piątek na skali co najwyżej 20. Poza tym pochmurno i deszczowo.
8: RMF Max Bydgoszcz.

0: Cheat Codes i Demi Lovato, świetny duet, ale bardziej od niego lubię tylko przysłowia.
1: Naprawdę, Aśka uwielbia przysłowia.
0: Mam na dzisiaj fantastyczne przysłowie, słuchajcie. Trzeci dzień września, uwaga. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
1: O Jezu, a dzisiaj krzyczy do mnie czwartek, żeby z napisem poniedziałek nie nosić majtek. Bo dzisiaj wiadomo jest już o 3 dni na nie za późno.
0: Przebierz się.
1: Ważne informacje.
2: Max.
1: Przepraszam, jeszcze bardziej ważne informacje we Fleszu Plus. Prognoza pogody już za parę chwil o 13.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. Dwa dni, dwie sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz. A także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
2: I po reklamie.
3: Tu Radek.
4: Z tej strony Asia.
5: Hi, this is Cascada.
6: Hej, tu Roxy Węgiel.
7: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Bydgoszcz 106.1 FM.
10: Wybiła 13 w RMF Max Bydgoszcz. Najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Powoli już zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy wakacje. Sprawdźmy więc, gdzie jeździliśmy najczęściej i ile nas to kosztowało.
11: Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, czyli na czele bez zmian, a podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej. Średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczny Polak wyjeżdżający z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 zł.
10: Tyle Igor Skrzypek.
12: To jest RMF Max Bydgoszcz.
10: Nowe utrudnienia dla kierowców. We fleszu o 13 powracamy na ulicę Inowrocławską, to bydgoskie Górzyskową. A tam, jak informowaliśmy was godzinę temu, w przyszłym tygodniu rozpocznie się kolejny etap pracy wodociągowców. Tym razem zamknięty zostanie odcinek od Marketu do Skorupki. I jeszcze raz o tym Monika Jędrzejewska, która jest na miejscu. Moniko, jakimi ulicami poprowadzony zostanie objazd dla kierowców?
13: Objazd wytyczono Bielicką, Sołskiego, Piękną i Szubińską. Inaczej w tym czasie będą kursować też autobusy linii 64, 69 i 89. Wszystkie roboty mają zakończyć się wiosną. Wykonawca jednak planuje przywrócić przejezdność Inowrocławską jeszcze w tym roku.
10: Zapowiada nasza reporterka. Teraz krótko o wynikach akcji Bezpieczny Pieszy. Policjanci na kujawsko-pomorskich drogach ujawnili ponad 200 wykroczeń popełnionych przez kierowców i 320 przez pieszych. To przede wszystkim przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, ale także korzystanie z telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych. Bydgoskie tramwaje będą jeździć po Gdańsku. PESA podpisała właśnie umowę na dostawę 20 składów o wartości ponad 500 000 zł. To będą najdłuższe tramwaje w Polsce. Jeden taki pojazd pomieści nawet 320 pasażerów. Trwają zapisy na finał Fordońskiego Festiwalu Artystycznego, który 12 września odbędzie się przy ulicy Orląt Lwowskich. Usłyszycie najlepsze muzyczne talenty, zapowiada Agata Pufal z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy.
14: Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych wokalistów w wieku od 7 do 18 lat na drugą już edycję Fordońskiego Festiwalu Artystycznego. Dla osób, które chcą pomóc, a z drugiej strony rozwinąć swój talent wokalny, zapraszamy serdecznie wszystkich wokalistów w wieku od 7 do 18 lat. Już na wasze zgłoszenia czekamy do 5 września. Wszystkie informacje, regulamin i formularz zgłoszenia jest do wglądu i do pobrania na naszej stronie facebookowej MDK4.
10: Fordoński Festiwal Artystyczny to jedna z atrakcji festynu charytatywnego, podczas którego odbędzie się zbiórka pieniędzy na remont mieszkań usamodzielnienia przy Bora Komorowskiego. To był flash o 13 w pigułce, a za godzinę powiemy o akcji Rak Reaton.
15: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Wiele wskazuje na to, że w kolejnych godzinach nad Bydgoszczą i regionem dominować będą chmury, mogą ze sobą przynieść opady deszczu. Takiego pogodowego scenariusza nie wykluczają synoptycy. Na termometrach umiarkowane wartości, czyli nieco ponad 20 stopni, w nocy spadek. Po zmroku słupki rtęci obniżą się do okolic 16 kreski. Jutro szaro, buro i ponuro poczujemy jesień. Parasole przydadzą się zarówno do południa, jak i po południu. Bez większych szans na dłuższe przejaśnienia w postaci słońca.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na
1: maksa. Po 13 na zegarach RMF Max. Komu nie pasuje plan lekcji? No proszę bardzo, nie pasuje ci plan lekcji? Słuchaj RMF Max, powiemy ci, jak można plan lekcji naprawić.
2: Na popołudnie RMF Max zawsze możecie liczyć. Mamy też hity na maksa. RMF Max. I Sowę przyleciała i nie chce polecieć.

0: RMF Max jest po to, by grać wam właśnie takie numery. Sylwa Bumpa. I po to, by przedłużyć wam wakacje o cały równiutki tydzień.
1: No i dorzucić wam jeszcze 15 tysięcy do tych waszych dłuższych wakacji.
0: Uwielbiam.
1: Bo my jak już lecimy, to lecimy szeroko.
0: A i grubo albo wcale. 15 tysięcy złotych specjalnie dla was, jeżeli chcecie wygrać te pieniądze, a wiem, że chcecie, bo każdy chce wygrać 15 tysięcy, to pamiętajcie, że teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić do zabawy. Każde zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327.
1: Max. Mnożymy razy 490.
0: Łatwiej wygrać 15 tysięcy. Wyślij Max na 7327.
2: Reklama. Świeża oferta prosto z lady mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Karkówka wieprzowa bez kości teraz jedynie 18,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości w supercenie 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybiera.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.
14: Emila.
15: Cześć, z tej strony Igor.
14: Hello, this is Ina.
16: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
17: Cześć, tu Karincińska.

0: jeszcze wakacyjny vibe. Ona poczuła dłonie na sukience, pomyślała, że chce więcej. Bledka, nasza cokochana, wyjątkowa. Dlatego następna jej piosenka na pewno będzie o miłości.
1: I też będzie hitem i będziemy ją grać w RMF Max.
0: A teraz sobie robimy bardzo fajne czwartkowe popołudnie w pracy.
1: Komu nie pasuje plan lekcji w szkole?
0: Bo parę osób by się znalazło.
1: Bo na przykład kilka dni z rzędu zaczyna bardzo wcześnie, powiedzmy o 7 rano, to szkołę można zgłosić do sanepidu, bo taki plan lekcji jest niehigieniczny.
0: O, to najlepiej, jak komuś nie pasuje plan lekcji, to trzeba podejść do rozwiązania problemu higienicznie.
1: Czyli?
0: Czyli ze szkoły się zmyć. Zmyć się ze szkoły.

0: Świetny Alan Walker. Pogoda? Wiadomo. Rano zimno, w południe gorąco, wieczorem chłodno.
1: Wszystko w temacie pogody mamy dla Was zebrane w najnowszej prognozie. Zostańcie, żeby poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da!
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: polskie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: I po reklamie.
3: Wiele wskazuje na to, że w kolejnych godzinach nad Bydgoszczą i regionem dominować będą chmury. Mogą ze sobą przynieść opady deszczu. Takiego pogodowego scenariusza nie wykluczają synoptycy. Na termometrach umiarkowane wartości, czyli nieco ponad 20 stopni. W nocy spadek. Po zmroku słupki rtęci obniżą się do okolic 16 kreski. Jutro szaro, buro i ponuro poczujemy jesień. Parasole przydadzą się zarówno do południa, jak i po południu. Bez większych szans na dłuższe przejaśnienia w postaci słońca.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: właśnie tak miało być. Na zawsze, już, jak w tej piosence. A tu byliście w zeszłym tygodniu na wakacjach, a tu Ola Mirosław niespodziewanie, pyk, zakończyła karierę.
1: Nasza Ola Mirosław, ta dziewczyna, która wspina się turbo szybko po ściankach wspinaczkowych, mistrzyni świata, Europy, mistrzyni olimpijska, w ubiegłym tygodniu powiedziała, że to koniec.
0: Zaskoczyła wszystkich ze mną na czele.
1: No, w ogóle gdzieś mi, a ja zaraz za
0: gdzieś
1: tobą.
0: Mi to uciekło. No, od tego nas macie, żebyście ogarnęli wszystkie ważne informacje, ale Ola zakończyła karierę dokładnie tak samo, jak wchodziła. Szybko. Niespodziewanie szybko. Bardzo dziękujemy za wszystkie wzruszenia.

0: Reklama.
1: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu AWA 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. 2 dni, 2 sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz. A także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
0: I po reklamie.
9: Tu Martyna.
10: Jestem Kuba. Dołączam.
11: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
12: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
13: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Tomek Urbański, witam i zapraszam na najnowsze Flash. Jest 14, tu RMF Max Bydgoszcz. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało prośbę do służb, by przyjrzały się, czy wokół prezydenta nie doszło do lobbingu. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich.
17: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
18: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
16: Mówiła w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem szefowa resortu Barbara Nowacka. Prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci.
15: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Nie udało się uratować 36-letniego motocyklistę, który, jak już Was informowaliśmy, dziś przed południem na ulicy Nowotoruńskiej w rejonie stacji Orlen zderzył się z busem. Policja wyjaśnia teraz przyczyny i szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Powracamy do tematu kąpieliska w Parku Centralnym. Wzbudza on ogromne emocje wśród mieszkańców. Twórcy projektu zapewniają, że inwestycja będzie przebiegać z poszanowaniem terenów lęgowych.
19: Niekontrolowana od lat roślinność wytworzyła unikatowe okazje, jak na przykład dojrzały wiąz w centralnej części parku, skupisko jabłonek, skupiska olsz czy zagajniki lipowo-wierzbowe. Największą wartością przyrodniczą charakteryzują się jednak siedliska lęgowe, występujące głównie w północnej części parku. To wszystko zachowujemy i uwzględniamy w projekcie.
16: Zapowiada Katarzyna Załuska, autorka projektu kąpieliska. Przypomnijmy, budowa według zapowiedzi miała się rozpocząć w czerwcu, tak się jednak nie stało. Miasto zleciło bowiem przeprowadzenie dodatkowych obserwacji przyrodniczych. Szybko przenosimy się w rejon Rybiego Rynku. Nie działają odnowione niedawno lampy zaprojektowane przez bydgoskiego artystę. We Fleszu za godzinę usłyszycie, jak tłumaczą się z tego drogowcy. I pozostałe tematy. Bydgoszczanie mogą dołączyć do akcji Rakreaton. To sportowa rywalizacja, której celem jest zebranie 1 200 000 kilometrów. Można jeździć rowerem, biegać lub spacerować.
20: Dzięki zebranym 1 200 000 kilometrów fundacja otrzyma od naszych partnerów 120 tysięcy złotych na potrzeby naszych dzieci, a te potrzeby są po prostu niemałe, więc zachęcam wszystkich do korzystania z tego, zalogowania się na aplikacji Move for Kids, bicia rekordu.
16: Do czego zachęca Jolanta Senkowska z Bydgoskiej III Oddziału Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Finiszujemy sportową propozycją. Astoria zaprasza na oficjalną prezentację drużyny. Kibice, obecność obowiązkowa. Już teraz zarezerwujcie sobie 11 dzień września, właśnie w przyszły piątek o 17.30 przed halą od strony Brdy odbędzie się piknik z udziałem zawodników, a inauguracja Orlen Basket Ligi 3 października w hali Grupa Moderator Arena i mecz z wicemistrzami Polski za Stalą Zielona Góra.
15: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Jeśli po pracy albo szkole po południu i wieczorem planujecie spacer, to warto chwycić za parasol. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Na termometrach nie więcej niż 22-23 stopnie. Poza tym warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Do tego jeszcze ciśnienie spada. Z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Jutro, czyli w piątek, jeszcze więcej chmur, a także opady deszczu. Zarówno do południa, jak i po południu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
21: Te pyszne ciasteczka dzisiaj to do pracy przyniosła Izabela albo Szymon.
22: I ważna wiadomość dla Rozali, jutro ty.
21: Imieninowe pozdrowienia dla wszystkich.
22: Asia, Irek i wy.
21: Razem jesteśmy RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit.

0: Najbardziej zaskakująca historia, jaką usłyszycie tego popołudnia, jest właśnie teraz w RMF Max.
1: 20 lat temu pewien Majamczyk, czyli mieszkaniec Miami, wyjechał na Jamajkę i nagrał piosenkę.
0: A potem siadł na jej punkcie, oszalał i z tej okazji gramy ją w RMF Max. Nazywa się Sean Kingston. Cześć!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wielki hit tych wakacji, Męskie granie w RMF Max i ostatnie dwa dni na zdobycie naprawdę dużych pieniędzy.
2: 15 tysięcy złotych do zdobycia tutaj w RMF Max. Kto chce je zdobyć, wchodzi na nasze www.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamo, gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
10: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
20: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
21: Hey, I'm Ed Sheeran.
22: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Anna, Meus, Irek, Jakubek i popołudnie pełne hitów, bo razem jesteśmy RMF Max.
1: A jak już się tak zrobiło amerykańsko, to piękna historia zza oceanu.
0: Oh yeah.
1: Mężczyznę trafił piorun.
0: Wszak go trafił, a na piorun.
1: Dosłownie.
0: Pierdychnęło go na podjeździe, normalnie puf.
1: Ale... Na szczęście wstał i doszedł do domu i nic mu się nie stało.
0: Brawo. Na szczęście to było w Ameryce, a nie w Polsce, bo w Polsce to już by mu Tauron za ten prąd kazał zapłacić, co go strzelił.

0: tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kapsułki do prania Color Meal 5 w jednym, aż 25 sztuk. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
2: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
1: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
2: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Jeśli po pracy albo szkole po południu i wieczorem planujecie spacer, to warto chwycić za parasol. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Na termometrach nie więcej niż 22-23 stopnie. Poza tym warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Do tego jeszcze ciśnienie spada. Z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Jutro, czyli w piątek, jeszcze więcej chmur, a także opady deszczu. Zarówno do południa, jak i po południu.
3: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: Podobno dzisiaj w pracy jest jakoś tak trudnie.
1: Czy rozumiemy, jak macie trochę pod górkę?
0: Sam z górkę, bo jutro ma być z górki, bo jutro jest piątek.
1: Piątek!
0: Tak, Asia Meus już smaruje wrotki. Irek Jakubek, ja dzisiaj przyszedłem z nasmarowanymi. Do jutra po 12.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
7: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu Awa 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz, czas na flash o 15.00. Tomek Urbański, zaczynamy. Od 1 września edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Dyrektorzy placówek oświatowych podkreślają, że raczej nie spotkali się z problemami lub protestami ze strony rodziców i uczniów.
2: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan. Nauczycieli mamy świetnych nauczycieli. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej.
1: Mówiła Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Jedne wróciły, a na drugie trzeba poczekać. We Flash o 15 powracamy do stylowych lamp przy Brdzie. Jak już Was informowaliśmy, te na Starym Porcie po renowacji wróciły na dawne miejsce. Ale po drugiej stronie rzeki po zmroku nadal jest ciemno. O problemie alarmują nasi słuchacze. A kiedy w rejonie Rybiego Rynku znów zapalą się lampy, tematem zajęła się Monika Jędrzejewska.
3: Lampy na Rybim Rynku zostały odnowione przy okazji rewitalizacji tej części Starego Miasta, ale nadal nie świecą. Od rzeczniczki drogowców Katarzyny Muszyńskiej usłyszałam, że zarząd dróg zlecił naprawę wykonawcy inwestycji w ramach prac pogwarancyjnych. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa naprawa. Dodam, że charakterystyczne lampy to projekt bydgoskiego artysty Stanisława Lajkowskiego. Te na Starym Porcie przeszły właśnie renowacje. Prace pochłonęły 500 000 zł.
1: Po południu ważne informacje dla kierowców. W przyszłym tygodniu nowe utrudnienia pojawią się na Górzyskowie. To w związku z kolejnym etapem prac wodociągowców na ulicy Inowrocławskiej. Tym razem zamknięty dla ruchu będzie odcinek od Marketu do ulicy Skorupki. Objazd wytyczono Bielicką, Solskiego, Piękną i Szubińską. Inaczej kursować będą też autobusy linii 64, 69 i 89. Remont w mieszkaniu usamodzielnienia planują przeprowadzić społeczniczki z Fundacji Kraina Fantazji. Chodzi o pokój dla 4 chłopców przy Bora Komorowskiego. To miejsce, w którym podopieczni bydgoskiego zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych uczą się samodzielności. Stąd pomysł na festyn charytatywny, który 12 września odbędzie się na placu przy Orląt Lewowskich w Fordonie. Teraz kilka słów o potrzebach.
4: Potrzebujemy między 15 a 20 tysięcy, bo to już pytanie, jak nas fantazja poniesie. Zawsze się udawało, więc mamy nadzieję, że w tym roku też się uda.
5: I co do tej pory udało Wam się zrobić w tym mieszkaniu usamodzielnienia?
4: Akurat w tym mieszkaniu wyremontowaliśmy kuchnię. Kuchnię remontowaliśmy w tym roku, podczas ferii zimowych. No nabrała nowego wyglądu, jest przepięknie. No i teraz zabierzemy się za pokój.
1: Powiedziała w rozmowie z reporterką RMF Max Bydgoszcz Marta Filipowska z Fundacji Kraina Fantazji. Teraz czas na popołudniowy flash sportowy, który przedstawi Krzysiek Chwaliński. Zostańcie z nami.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek siatkówka. Polki w Stambule rozpoczęły właśnie mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Europy. Przeciwniczkami Holenderki. Kilka zawodniczek tej reprezentacji jest lub była związana z polskimi klubami. To rywalki, ale jednocześnie koleżanki klubowe biało-czerwonych.
1: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, ale na tegorocznym WNL-u widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu, jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie.
0: To Klaudia Łydełch, libero naszej kadry w półfinale. Mamy nadzieję, że na biało-czerwone czeka już mocna Italia. O 17 w Nowym Jorku kolejny mecz Igi Świątek na US Open. Polka zmierzy się z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. A dziś także zaległy mecz Ekstraklasy i hit kolejki. Lech zagra przeciwko Jagiellonii. Mecz o 20:30.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Późne popołudnie będzie raczej pochmurne w Bydgoszczy. Są jednak szanse na rozpogodzenia, czyli krótkie chwile ze słońcem i błękitem na niebie, ale warto mieć przy sobie parasol. Niewykluczone przelotne opady deszczu na termometrach nieco powyżej 20 stopni. W nocy z czwartku na piątek na skali minimum 15 z plusem. Wiatr momentami może być dość silny. No a jutro w piątek pełne zachmurzenie i opady deszczu. Z kolei w weekend nadejdzie ochłodzenie na termometrach poniżej 20.
3: Hity na maksa.
5: 4 minuty po 3 i dobrą wiadomość mam, jakby już was wrzesień zmęczył.
6: Daj.
5: 294 dni do wakacji zostały.
6: Co?
5: No
6: to
5: co?
6: Jest dobre? To mi się nie podoba, jest za dużo.
5: To jest dużo mniej niż rok. Znaczy nie dużo, ale trochę mniej niż rok.
6: Mamy inne definicje dobrych informacji, ale poszukamy tych naprawdę dobrych, obiecuję wam to. Siwek i Borycka, jesteśmy.

0: Postukaliśmy w pianinko, to była Taylor Swift w RMF Max 11 po trzeciej, ale teraz pora jeszcze zapytać was o to, za co lubicie swoją pracę, bo tak nam się spodobała wczoraj ta zabawka zawodówka, że dzisiaj robimy to jeszcze raz.
1: Na przykład za stukanie w pianinko mógłby napisać pianista, ale wolelibyśmy, żeby to były wiadomości, które będą nieco bardziej enigmatyczne, bo za wszelką cenę musicie w tej wiadomości uniknąć zasugerowania nam jakoś bardzo wprost, co to za praca, bo to będzie nasze dopiero zadanie w zabawie zawodówka, żeby to ustalić.
0: Tak jest, będziemy mieli 45 sekund, żeby zgadnąć wraz ze słuchaczami RMF Max, czym się w życiu zajmujecie, ale żeby w tej zabawie się znaleźć, to teraz trzeba napisać na Messengerze RMF Max, za co lubisz swoją pracę?
1: Max. 90 sekund będziemy później mieli, żeby przeprowadzić.
0: 90 w końcu?
1: 90 mamy sekund, tak. A ile
0: to dobrze, to może zgadniemy. Myślałam, że mniej.
1: Nie, 90 mamy.
0: No dobra, no to git.
1: Moją decyzją.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.

0: Armin van Buuren i Sasha, to jest taka rozgrzewka przed tym, co się będzie działo dzisiaj w RMF Max, numer Everlasting za nami. No znowu zatrzęsiemy palmami. Patrz, nawet się zrymowało. Casa de Palma, ta zabawa powraca dzisiaj. 15 tysięcy złotych nawet można wygrać, przypominam.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Wow. Ale teraz może jedziecie sobie w korku i akurat pasażer nie ma nic do roboty, telefon jest w ręku. I ja tylko powiem tak, bo tu nie tylko 15 tysięcy złotych, ale inne też fajne nagrody. Są też maszynki do popcornu, są też maszynki do lodów, są głośniki JBL, jest 500 złotych na przykład, więc...
0: Generalnie jest zabawa, słuchajcie, i to o to w tym tak naprawdę chodzi. Macie szansę powalczyć, poczuć tę adrenalinę i zobaczyć, jak to jest w finale zabawy Casa de Palma
1: w RMF Max. Bo ja nie dokończyłem zdania, tak? Co ten pasażer ma zrobić, jak ma telefon już w ręku, bo on tam siedzi i czeka. Więc ja mówię, hasło Max SMS-em ślecie pod numer 7327 za 3,69 zł i w ten sposób zapewniacie sobie tą zabawę.
0: 570 razy mnożymy teraz zgłoszenie w rundzie bonusowej. To są już ostatnie chwile, ostatnie momenty, więc można se zaszaleć, a co?

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nie stoisz w korkach, dbasz o zdrowie, wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu, wybierz rower, każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
4: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Tobi Romeo gra w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Mamy sobie teraz z Iwoną, zagramy w zabawę, która nazywa się Zawodówka. Cześć Iwona.
2: Hejka, bardzo miło was słyszeć.
0: Ciebie również. Napisałaś nam, że lubisz swoją pracę za to, że możesz bezkarnie być wścibska. To się zgadza?
2: Dokładnie tak.
3: Bardzo dużo żartów stworzyło się w naszych głowach, ale pomińmy je wszystkie, bo wiele z nich się nie nadawało na antenę i przejdźmy w takim razie wprost do zabawy. Iwona, będziemy mieli 90 sekund. Ty nam odpowiadaj proszę na nasze pytania w taki sposób, żeby szczerze nam odpowiedzieć, nie wprowadzić nas w błąd, ale też nam zadania nie ułatwiać, a my w 90 sekund z pomocą innych słuchaczy będziemy musieli ustalić, jaki zawód wykonujesz, okej? Okay?
2: Jasne.
3: No to was, kochani, prosimy, żebyście nam pomagali. Włączcie swój Messenger. Ja też odpalam nasz Messenger.
0: Ja już mam tutaj na widoku, także git. Będziemy widzieć wasze pytania do Iwony też jakby co. No to możemy chyba startować z tym zegarem.
3: 3, 2, 1, zaczynamy.
0: Iwona, czy pracujesz w korporacji?
2: Można tak powiedzieć.
0: Okej, okay. A pracujesz bardziej z klientami, czy z ludźmi w robocie swojej?
2: Oba.
0: Oba, okej. Okay.
3: Czy jesteś szefową jakiegoś działu?
2: Dzięki Bogu nie.
0: Rozumiem.
3: Ale masz szefową, jesteś w zespole jakimś?
2: Mam szefową, bardzo fajną szefową.
0: Okej, okay, pojawiła się propozycja na Messengerze od jednego ze słuchaczy, że być może jesteś księgową.
2: No i niestety zgadliście.
3: No nie! Tak szybko!
0: Wow.
3: No ale jednak obowiązkowo muszę tutaj teraz wyrazić jakby... Czekaj, nie to.
0: Co chciałeś wyrazić? A, radość!
3: Radość chciałam wyrazić, tylko mi się zły dźwięk uruchomił.
0: Wszystko gra. Słuchaj, Iwona, no ja strzelałam bardziej w jakieś HR-y, czyli taki dział kadr, ale proszę, ta księgowa też ładnie. No i faktycznie, no możesz być wścibska zupełnie bezkarnie.
2: Nawet muszę momentami, przyznam szczerze. Ale... Spodziewałam się, że troszkę dłużej wam to zajmie.
0: O, widzisz.
2: Słuchać inny chyba też, że tak powiem, z branży w takim razie.
3: A może, zaraz dopytamy w takim razie.
0: I do
3: razie.
0: Was oczywiście lecą gadżety od RMF Max, a do zawodówki jeszcze będziemy wracać.

0: Przeczytałem dzisiaj, że gdzie w najbliższych dniach w Polsce ma deszcz padać prawie do góry, a na pewno w bok. Takie wichury i deszcz zbliżają się do kraju.
1: No i mnie nastraszył, a ja dzisiaj rowerem przyjechałam. I co teraz? Sprawdzimy co lokalnie, co w szczegółach w pogodzie, więc bądźcie blisko RMF Max.
0: Trzeba było wcześniej RMF Max włączyć.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
2: Czyta lektor AI.

0: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Późne popołudnie będzie raczej pochmurne w Bydgoszczy. Są jednak szanse na rozpogodzenia, czyli krótkie chwile ze słońcem i błękitem na niebie, ale warto mieć przy sobie parasol. Niewykluczone przelotne opady deszczu na termometrach nieco powyżej 20 stopni. W nocy z czwartku na piątek na skali minimum 15 z plusem. Wiatr momentami może być dość silny. No a jutro w piątek pełne zachmurzenie i opady deszczu. Z kolei w weekend nadejdzie ochłodzenie na termometrach poniżej 20. We'll be right back.

0: No my też nie możemy się już doczekać weekendu. David Guetta i One Republic za nami, ale tu jeszcze dużo roboty. Przed Ligą Świątek na pewno, bo w US Open dzisiaj zagra dokładnie za godzinę o 17:00 kolejny mecz w drugiej rundzie.
1: Jej rywalką teraz Nadia Podorowska, więc jak nie macie jeszcze pomysłu na to, co robić dziś po południu, a szukacie jakichś sportowych emocji, proszę bardzo, Świątek Podorowska dziś o 17:00. A my będziemy dawali znać, jak ten mecz się rozwija. Póki co zapraszamy na Flash i prognozę pogody.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Pięknie to wleciało, Robin Schulz. Odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu AWA 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
12: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. 2 dni, 2 sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz. A także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
14: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 w RMF Max Bydgoszcz. Prokuratura Krajowa chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Śledczy chcą pytać prezydenta, dlaczego nie przyjął ślubowania od czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura już nawiązała kontakt z Pałacem Prezydenckim.
5: Prezydent otrzymał prośbę o wskazanie dogodnego miejsca i terminu takiego przesłuchania. Zespół bada, czy prezydent złamał prawo, nie przyjmując ślubowania od czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bada także, kto prezydentowi w tym pomagał, kto go do tego namawiał. Śledczy badają także możliwość postawienia zarzutów szefowi Trybunału Konstytucyjnego, czyli bada możliwość postawienia zarzutów Bogdanowi Święczkowskiemu za to, że utrudnia sędziom pracę, no i za to, że nie wypłaca im pensji.
4: Informował Krzysztof Berenda.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
4: Mamy dla Was najnowsze informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku, do którego dzisiaj przed południem doszło na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Przypomnijmy, zginął 36-letni motocyklista. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wjechał w niego wyjeżdżający ze stacji paliw kierowca osobowego Fiata, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności tego zdarzenia. We Fleszu o 16 gorąca informacja dla kibiców Speedwaya. Godzinę temu bydgoski klub zaprezentował awizowany skład na rewanżowy mecz półfinałowy Abramczyk-Polonii z Orłem Łódź. To spotkanie w niedzielę o 15.15 na stadionie przysportowej. Jest szansa, że wystąpi Wiktor Przyjemski, który, przypomnijmy, wczoraj poprowadził nasz zespół do zwycięstwa w pierwszym finałowym turnieju drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lublinie. W składzie gryfów m.in. Szymon Woźniak, Krzysztof Buczkowski i Maksymilian Kostera. Szybko o pozostałych tematach. W ramach miesiąca Złotej Wstążki Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową szykuje w szpitalu Jurasza wiele aktywności dla małych pacjentów. Co na przykład? O tym krótko teraz we Flash o 16. Posłuchajcie.
6: Będą zajęcia z jogi, będą pokazy mis tybetańskich, wulkanów, będą pokazy młodego alchemika, ciekły azot. Będą również musztardowe lody, czyli coś, co dzieci bardzo fascynuje i będą lody produkowane za pomocą też ciekłego azotu, więc wiele jeszcze różnych imprez i warsztatów plastycznych, majsterkowania i tak dalej.
4: Atrakcję zapowiada Jolanta Senkowska z Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Zachęcamy Was do udziału w głosowaniu na Bydgoskie Drzewo Roku. To już szósta odsłona tego plebiscytu organizowanego przez Stowarzyszenie Modrzew. Do wyboru 10 okazałych drzew. Głos można oddać za pomocą strony bydgoskiedrzeworoku.pl do 8 października. Dwa dni później poznamy wyniki. Kolejny flash na antenie RMF Max Bydgoszcz już za godzinę. Warto zostać razem z nami.
3: Sprawdź.
7: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Wieczór, a potem także noc z czwartku na piątek upłynie nam pod znakiem sporego i dużego zachmurzenia. Szykujcie parasole, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Po zmroku na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Unisław, zobaczymy okolice 16-17 stopni. Jutro w piątek pochmurno, a do tego jeszcze deszczowo, niemal przez cały dzień, do tego na skali okolice 20 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Hity na maksa. I już po 16, no to moi drodzy, pytanie. Co wam się dzisiaj udało, żebyśmy mogli zrobić gromkie i radośne Wii na antenie RMF Max i pochwalić wam was za to, co dzisiaj poszło okej.
11: Okej.
3: RMF Max.
11: My zaczęliśmy nową godzinę w RMF Max.
10: Wii!
11: Numerem od Sombra, My Body Isn't Ready, jeden z waszych ulubionych, dajecie nam znać. Jest 16.05, proszę bardzo, dajcie głośniej.
10: Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max, 14 po czwartej. I to jest dobry moment, żeby podsumować już trochę ten dzień i zobaczyć, co wam się dzisiaj udało. Tak, żebyśmy mogli zrobić wii.
1: Boryna, to się przyznaj, co się tobie udało.
0: Mi się dzisiaj udało nie kupić batonika.
2: Wii!
1: To było takie z zawahaniem wii, bo tak nawet po twojej
0: trochę
1: stronie.
0: Się cieszę, ja widzę, ale trochę się nie, no.
1: Że ciągle jeszcze jest ryzyko, że jednak go kupisz, ale...
0: jeszcze mamy godzinę tutaj, to także takie dwie godziny.
1: Wii w zawiasach.
0: To prawda.
3: Udało mi się dzisiaj nie powiedzieć kilku słów za dużo do szefowej, która wróciła z urlopu.
1: Gratulujemy w takim razie bardzo serdecznie. Szefowej nie gratulujemy. No bo jak to tak naszą Łasię denerwować? Nie, nie, nie. Proszę się uspokoić.
4: Udało mi się zrobić
0: Przepiękne wii. Jak mówiła Sylwia Grzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy, bo...
1: Tak mówiła, nawet śpiewała. Kuban i Zalia zaśpiewają co innego. To będzie piosenka Kyoto, jest 15 po 16.
0: A wy możecie dawać znać, co wam się dzisiaj udało na Messengerze RMF Max.

0: No dobrze się do tego jeździ. Ella Jokes i Lawinia za nami z numerem Reasons w RMF Max.
1: Rozkład jazdy? Jazda do Ellaya Jokesa. Ten rozkład się zmienia często, dlatego to różnie akurat bywa. Drodzy Państwo, ważne informacje. Piekło zamarzło, świnie latają, świat staje na głowie, tańczy breakdance.
0: Wow.
1: A policja współpracuje z Janosikiem.
0: No a to wszystko po to, żeby kierowcy po prostu zwalniali w okolicy szkół. Będzie takie powiadomienie w apce, że szkoła jest blisko, no i trzeba po prostu zwolnić.
1: I doprecyzowujemy, chodzi o zwolnienie prędkości samochodu, a nie dziecka z pierwszej lekcji.
2: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Karkówka wieprzowa bez kości teraz jedynie 18,99 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości w supercenie 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
13: I po reklamie.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: RMF Max, lato cały czas trwa u nas, cały czas palmy z kokosami, w tych kokosach nagrody, to jest zabawa Casa de Palma.
2: Najwyższa pora wykręcić numer po raz kolejny, jeżeli coś ci gdzieś wibruje, nawet jeżeli tylko cię swędzi,
1: to teraz,
2: upewnij
1: teraz
2: się,
1: trzeba.
2: Czy aby na pewno to nie jest telefon, który dzwoni, bo to może być telefon, który cię doprowadzi potencjalnie nawet do 15 tysięcy złotych. Dzień dobry, RMF Max, zabawa Casa de Palma, jak masz na imię?
3: Natalia,
2: to nie jest żart, bo usłyszałem zawahanie w twoim głosie. My naprawdę dzwonimy w zabawie Casa de Palma i za chwilę przed tobą szansa na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych.
3: Super.
1: Natalia, taka już bojowa, widzę, nastawiona. Czy ty teraz jesteś w pracy, czy już po pracy? Zrelaksowana, czy mniej?
3: Ja jestem na zwolnieniu ciążowym, także ja się relaksuję cały czas.
1: Okej, to teraz postaramy się to zrobić tak, żebyś sobie za bardzo ciśnienia nie podniosła, żeby wszystko było w normie i żebyś była spokojna, słuchaj, Natalia, bo tutaj tylko dobre rzeczy się mogą zadziać.
2: Mhm. Który miesiąc?
3: Początek 8.
1: To już tak blisko.
2: To lada moment.
3: Blisko, tak.
1: No dobrze, to fajnie, że możemy się dorzucić jeszcze przed narodzinami dla twojego potomka z czymś fajnym. To może być 15 tysięcy złotych, ale to mogą być też inne nagrody. Instax, maszyna do lodów, JBL bary pod telewizor. No ale teraz tak naprawdę, co trafi w twoje ręce, tudzież w ręce twojego potomka, to zdecydujesz ty, bo jedną z 26 palm trzeba teraz wybrać. No i zobaczymy, co tam wypadnie.
3: No to celujemy w 11.
1: 11.
3: Mhm, tak.
2: Dobrze, Natalia. Ja jestem chyba bardziej zdenerwowany niż ty, bo ty masz dość spokojny głos. Ale jeżeli jesteś pewna, to my zmierzamy do palmy numer 11. Tylko mi potwierdź, że jesteś pewna.
3: Jestem pewna jak najbardziej.
2: Dobrze, to trzęsiemy. Dobra, to sprawdźmy, co jest w kokosie z palmy numer 11.
1: Ja nie będę tego przedłużać, bo Natalia, jakby o twoje zdrowie dbamy i myślę, że trochę przyjemności też zapewnimy, bo maszyna do lodów jest nagrodą, którą masz.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Myślę, że sporo przyjemności jeszcze w trakcie ciąży, ale też już po narodzinach ta maszyna może sprawić.
3: Pewnie, że tak.
2: Ale poczekaj, bo tutaj detektyw Siwek słyszał w tle chyba, że to nie jest pierwszy potomek,
1: tak,
2: twój, prawda?
1: Tak, też coś słyszałam, no.
3: No drugi.
2: A ten pierwszy lubi lody?
3: Bardzo.
2: Czy jeszcze nie może? A bardzo lubi. No i elegancko i bardzo się cieszę, że los cię w takim razie skojarzył z maszyną do lodów. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze chce sobie załatwić maszynę do lodów albo szansę na 15 tysięcy złotych, cały czas w zabawie Casa de Palma można brać udział. 7327, tam wysyłacie SMS o treści MAX za 3,69 i bierzecie udział w grze tak jak Natalia. Natalia, warto?
3: Oczywiście.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Zapraszam.

0: Kygo gra jakby do wakacji i zostało mniej niż 294 dni. Tutaj RMF Max, kanał nadawczy, a Polki teraz, nasze siatkarki, grają z Holenderkami. Póki co 1-1, to jest gra o półfinał Mistrzostw Europy.
1: O, to bardzo mocno trzymamy kciuki, zapominając o tym, że do wakacji zostały... RMF Max! 3 dni wstecz.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
17: No.
18: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
20: Bydgoszcz 106.1 FM.
11: wieczór, a potem także noc. Z czwartku na piątek upłynie nam pod znakiem sporego i dużego zachmurzenia. Szykujcie parasole. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Po zmroku na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Unisław, zobaczymy okolice 16-17 stopni. Jutro w piątek pochmurno, a do tego jeszcze deszczowo niemal przez cały dzień. Do tego na skali okolice 20 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Król Calvin wstąpił na polską ziemię tego lata i było wspaniale. Calvin Harris nie tylko na koncertach w Polsce, ale i oczywiście regularnie w RMF Max ze swoimi hitami. Przed chwilą How Deep Is Your Love? A internet zachwycił się konwersacją dwóch panów z Ameryki, aha, którzy przez 18 lat jedyne wiadomości, jakie do siebie wysyłali, to były wiadomości z informacjami o śmierciach celebrytów.
1: Aha, czyli tego już nie ma, tego już nie ma.
0: Tak.
1: Znaczy ja to rozumiem z jednej strony, bo są po prostu rzeczy, z którymi, wiesz, no, są wyjątkowi ludzie na świecie, którzy zrozumieją cię na pewnym poziomie, tak? I ja mam na przykład taką koleżankę, z którą wymieniam się tylko memami na temat bajek Disneya, które oglądałyśmy w dzieciństwie.
0: Ja mam kolegę, od którego dostaję tylko rolki piłkarskie albo rolki biegowe. I zastanawialiśmy się właśnie, czy macie takie tematy, o których rozmawiacie tylko z jedną osobą. Dajcie znać. Messenger RMF Max.
2: Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
11: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ekwador. Trzy piętra klubu Awa 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ekwador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
12: Teraz

0: tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 17:00. Tu RMF Max Bydgoszcz. Rząd planuje kolejne zmiany w kodeksie drogowym. Jedna z nich to możliwość zrobienia badań technicznych samochodu nawet miesiąc przed upływem terminu, bez skrócenia jego ważności. Co jeszcze zmieni się podczas badań technicznych?
1: Stacje będą musiały prowadzić bardziej obszerną dokumentację swoich badań, bo ma to być dokumentacja fotograficzna. To ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowca przychodzi z dowodem na stację, otrzymuje pieczątkę, a diagnosta nawet nie widzi pojazdu. Za braki zdjęć z badań stacjom diagnostycznym groziłyby kary finansowe. Zgodnie z projektem do ich nakładania uprawniony byłby starosta.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Projektantka kąpieliska w Parku Centralnym odpiera zarzuty przeciwników inwestycji. Katarzyna Załuska przekonuje, że prace zaplanowano z poszanowaniem zieleni.
3: Większość robót związanych z realizacją inwestycji przewiduje się w południowej części parku, pozostawiając nabrzeżną część zieleni, w tym cenne siedliska, prawie nienaruszone. W ten sposób z punktu widzenia zieleni projekt pozostawia gęsty drzewostan nad rzeką i dodatkowo wzbogaca południową część parku, odgradzając kąpielisko zieloną ścianą od zgiełku miasta. Podsumowując, projekt zakłada wykorzystanie istniejących walorów parku, jak na przykład siedlisko łęgowe przy zbiorniku Wiąz jako centralny punkt placu, a nowe nasadzenia przewidują jedynie roślinność rodzimą.
0: Budowa kąpieliska nie ruszyła, marszałek województwa nie wydał jeszcze zezwolenia na wycinkę drzew. Dzisiaj obchodzimy 130. rocznicę elektryfikacji bydgoskich tramwajów, którą rozpoczęliśmy jako trzecie polskie miasto wraz z Gdańskiem. Aktualnie po bydgoskich torach jeżdżą nowoczesne PES-y, stare Konstale, wykorzystywane są tylko w sytuacjach awaryjnych. Na Placu Teatralnym możecie oglądać plenerową wystawę przygotowaną z okazji 130-lecia elektryfikacji tramwaju. 12 września na terenie zielonym przy Orląt Lwowski w Fordonie odbędzie się charytatywny piknik. Stoi zatem Fundacja Kraina Fantazji, która po raz kolejny zbiera pieniądze na remont w mieszkaniu usamodzielnienia przy Bora Komorowskiego. W programie wiele kulinarnych atrakcji.
4: Będzie można zjeść pyszną kiełbaskę z grilla, zjeść ciacho, będą dmuchańce, będą pokazy rycerskie, będą alpaki, będą przejażdżki konne, będą animacje dla dzieci, warkoczyki, malowanie buziek, wiele innych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Aspekt pomocowy, w jaki sposób będzie realizowany? Będą na przykład jakieś zbiórki do puszek, jakieś licytacje? Jak to będzie wyglądało?
4: Będą zbiórki do puszek, ale mamy też umowy z naszymi wystawcami. Odstąpią nam znaczną część swojego utargu.
0: Z Martą Filipowską z Fundacji Kraina Fantazji rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Jeszcze krótko o tym, co będzie się działo w Łuczniczce. Jutro startuje siatkarski turniej, którego gospodarzem będzie BKS Bydgoszcz.
6: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Synoptycy na noc dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże i całkowite zachmurzenie. Mogą nam się przydać parasole, bo niewykluczone są przelotne opady deszczu po zmroku. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy minimum 16-17 stopni. Warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne. Jutro w piątek kiepska pogoda, cały czas ma być pochmurno. Do tego przydadzą się parasole, przez cały dzień może padać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Ach, lato. Lato, piękne lato tego roku mamy, prawda?
8: Jakie ty tak romantycznie widzę tutaj, lato. Nostalgicznie.
7: Mhm. Nie, bo ja chciałbym przypominać ludziom, że lato trwa. Pamiętajmy o tym, ono trwa.
8: Do 23 września oficjalnie. A my jeszcze mamy Erste Letnie Brzmienia. Ostatni przystanek w Poznaniu i ostatnie dwa bilety do zgarnięcia już za chwilę w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć!
7: Ejo.

0: Pussy Ball w RMF Max i to mi przypomniało, że dzisiaj jeszcze na zakupy trzeba iść.
1: W sensie ten ból, tak?
0: Nie, że cebula, ale 9 minut po 17 w RMF Max, ale jeszcze jest robota. Jeszcze jest robota, która wam da przepiękne zakończenie, a być może jeszcze po prostu fragment lata. Erstelletnie brzmienia, ostatni przystanek trasy w Poznaniu już w ten weekend, piątek, sobota, czyli jutro. Jutro i w sobotę w Poznaniu można być i można zobaczyć między innymi Vito Bambino, Mroza, będzie też Brodka, no mnóstwo gwiazd.
1: Dużo informacji tu się pojawiło, ja chciałbym uporządkować.
0: Tak.
1: Erstelletnie brzmienia, gdzie?
0: W Poznaniu.
1: W Poznaniu. I żeby się tam dostać, trzeba tylko do nas wysłać wiadomość na Messengerze.
0: Tego jeszcze nie było.
1: Tego nie mówiliśmy jeszcze, dlatego to mówię.
0: No.
1: I w tej wiadomości umieścić wiarygodny dowód na istnienie lata. No bo właśnie ludzie cały czas gdzieś tam jeszcze narzekają, że tego lata już jakby nie ma, że już się skończyło, a my uważamy, że ono jest, tylko potrzebujemy na to dowodów. Wy nam ten dowód przedstawcie, a najciekawsze odpowiedzi jej autor dostaną szansę zawalczenia wejściówki na erstelletnie brzmienia.
0: Tak jest, więc czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Jakie macie dowody na istnienie lata? RMF Max.
1: I wtedy Boryna pójdzie na te zakupy. Wide 2115 tymczasem i to coś. Piszę do ciebie, śpisz.

0: David Guetta, Logistic Figure grają w RMF Max, a spływają już pierwsze recenzje tych nowych obiadów w szkołach.
1: To jest akurat bardzo ciekawe.
0: Tak, bo pewnie wiecie, że się zmieniło trochę. Jest nowy system żywienia, teraz już tak zdrowo. No i faktycznie w niektórych szkołach na przykład zupa krem z dyni, jakiś gulasz, dużo gotowanych warzyw. No wygląda to wszystko po prostu jak jakiś, wiesz, no fine dining w restauracji.
1: Fajnie. Mi się podoba, w jakim to idzie kierunku. Prawda, niedługo będzie można zabrać żonę na wykwintny obiad, przy okazji dziecko ze szkoły odebrać. RMF Max.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Gabi i Maciek to para, która totalnie opanowała internet. Tak otworzyli się podczas rozmowy bratnich dusz.
4: Nas już przez te 4 lata życie doświadczyło, tak? Ja miałem bardzo głęboką depresję i było blisko, że tak powiem, końca.
5: Miałam wypadek samochodowy, całkowicie całym ciężarem upadła mi tutaj na rękę.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Gabi i Maćkiem. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Irena, jak usłyszała, że będzie grała w 5 sekund, to powiedziała: chodźcie tu wszyscy!
1: Irena, jesteś? Halo, halo?
2: Halo, halo, jestem.
1: O, jest Irena, dobrze, czyli rozumiem, że masz grupę wsparcia przy sobie.
2: Mam grupę wsparcia.
1: Dobrze, a wszystko się rozgrywa oczywiście o bilety na Erste Letnie Brzmienia. Dwie ostatnie wejściówki na piątkowy i sobotni koncert w Poznaniu mamy dla ciebie. Trzeba je wywalczyć teraz w zabawie 5 sekund. Ale najpierw chcielibyśmy jeszcze zapytać o ten dowód na istnienie lata, który nam wysłałaś.
0: Tylko cenzuralnie, no prosimy.
2: Cenzuralnie jest tak, że robię formę na lato i inaczej się nie da niż dobrze spocić o poranku. Mm-hmm.
1: Tak, no czyli i... jak cieknie po pleckach, to znaczy, że jest jeszcze lato.
2: Tak, tak.
1: No i przyjmujemy ten argument jak najbardziej.
0: Irena, no to skoro mamy ustalone, że lato jeszcze jest i można cały czas na nie robić formę, no to my zapraszamy cię do zabawy w 5 sekund, gdzie możesz wygrać bilety na Erste Letnie Brzmienia. Czy jesteś gotowa, czy znasz zasady zabawy w 5 sekund?
2: Jestem pewna, czy znam zasady, ale nazwa już mówi chyba wszystko. No to strzelamy.
1: Dobra, to szybciutko ci wytłumaczę. Będą 3 pytania. Jak na 2 pytania już odpowiesz poprawnie, to bilety są twoje. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć w ciągu 5 sekund. Więc lecimy z pierwszym pytaniem. Nic się nie stresuj. Najpierw mówisz, potem myślisz. Pamiętaj.
2: Dobra.
1: Pytanie numer 1. Wymień 3 rzeczy, które masz w łazience.
0: Czas, start.
2: Szczoteczka do zębów, szampon do włosów i szczotka do czesania moich kudłów po treningu.
1: Idealnie, Matko, się w czasie wyrobiła, co?
0: Czy ty masz stoper w głowie wbudowany, Irena? Przepraszam?
2: Nie, ale w zegarku, który pomaga mi w treningach, więc myślę, że jestem wyćwiczona.
1: Okej, wszystko dobra, to ma sens. No to słuchaj, teraz jak odpowiesz na to pytanie, to już bilety są twoje. Uwaga. Wymień 3 rzeczy w paski.
0: Czas, start.
2: Moja koszulka, którą mam na sobie... zebra oraz zebra, którą idą przez pasy moje dziewczyny.
1: Ja bym zaliczyła, bo pasy też mają pasy, w sensie te na ulicy. Więc no, Irena, jedziesz na Erste Letnie Brzmienia do Poznania.
2: Ja nie wiem, Czarek, jedziemy na koncert, ja nie wiem, czy mój mąż jest świadomy.
1: Co ty go zaraz uświadomisz pewnie. Powodzenia, bawcie się dobrze.

0: No i to jest luźny vibe. O tej porze w sam raz za 20 minut będzie 6, a my będziemy jeszcze sprawdzać, co w tej pogodzie się wydarzy, bo cały czas niby tak przyjemnie, trochę wakacyjnie, ale pochmurnie też może być. Max. Michał już w innym świecie.
1: Prognoza pogody zaraz, zapraszamy.
2: Reklama.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Bułeczki mleczne lub mleczne z czekoladą Duncake. 10 sztuk, tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kapsułki do prania Color Meal 5 w jednym, aż 25 sztuk. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu AWA 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
3: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. 2 dni, 2 sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz. A także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: Synoptycy na noc dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże i całkowite zachmurzenie. Mogą nam się przydać parasole, bo niewykluczone są przelotne opady deszczu. Po zmroku na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy minimum 16-17 stopni. Warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne. Jutro w piątek kiepska pogoda, cały czas ma być pochmurno. Do tego przydadzą się parasole, przez cały dzień może padać.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All gra w RMF Max. I to jest piękne brzmienie naszego pożegnania dzisiejszego w kanale nadawczym. Za chwilę graba tutaj będzie, więc dużo bęgerów jeszcze przed nami.
1: Ale uderzyłeś w dramatyczne tony, ale spokojnie, wracamy oczywiście jutro o tej samej porze, a w międzyczasie w RMF Max same bęgery. Zostańcie koniecznie z grabą teraz.
0: Max! Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
2: Reklama. Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze? Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
4: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
3: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
4: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Jedne wróciły, na drugie trzeba poczekać. Chodzi o stylowe lampy przy Brdzie. Te na Starym Porcie po renowacji wróciły na dawne miejsce, ale po drugiej stronie rzeki nadal jest ciemno. Kiedy na Rybim Rynku znów zapalą się lampy, o tym Monika Jędrzejewska.
2: Lampy na Rybim Rynku zostały odnowione przy okazji rewitalizacji tej części Starego Miasta, ale nadal nie świecą. Od rzeczniczki drogowców Katarzyny Muszyńskiej usłyszałam, że zarząd dróg zlecił naprawę wykonawcy inwestycji w ramach prac pogwarancyjnych. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa naprawa. Dodam, że charakterystyczne lampy to projekt bydgoskiego artysty Stanisława Lajkowskiego. Te na Starym Porcie przeszły właśnie renowację. Prace pochłonęły 500 000 zł.
1: Tyle nasza reporterka.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Społecznicy kontra miasto. Trwa spór o budowę kąpieliska w Parku Centralnym. Głos zabrała projektantka inwestycji. Katarzyna Załowska przekonuje, że po zakończeniu prac będzie więcej zieleni.
3: Obecnie w parku mamy około 660 dorosłych drzew. W pierwszych szkicach projekt zakładał wycinkę prawie 100 drzew. Zmienił się jednak tak, aby zachować większą część z nich i ostatecznie 41 sztuk przeznaczonych jest do wycinki. Wynagradzając przyrodzie tę ingerencję w park, elementem projektu jest realizacja nasadzeń kompensacyjnych. Także finalnie po realizacji inwestycji w parku będzie około 10% drzew więcej niż obecnie.
1: Społeczników to jednak nie przekonuje. Uważają, że z perspektywy ochrony środowiska lepszym rozwiązaniem byłoby urządzenie kąpieliska w miejscu, gdzie funkcjonowało ono już w przeszłości. Kolejny remont w mieszkaniu usamodzielnienia planują bydgoskie społeczniczki z Fundacji Kraina Fantazji. Wcześniej z waszą pomocą przeprowadziły już dwie takie akcje. Teraz kasa będzie zbierana podczas charytatywnego festynu.
4: Jesteśmy wierne jesteśmy podopiecznym mieszkań usamodzielnienia, więc znowu dla nich będziemy ten festyn organizować. Oczywiście dalej na remont mieszkania, bo wiadomo, że jest to temat, który naprawdę nie ma końca.
2: Co konkretnie tym razem chcecie wyremontować?
4: Mamy do wyremontowania pokój czterech chłopców. Jest dość trudny, bo jest duży, a wychowawcy wymarzyli sobie zabudowy. Trzeba tam im troszkę uatrakcyjnić to miejsce przebywania.
1: Powiedziała w rozmowie z reporterką RMF Max Marta Filipowska z Fundacji Kraina Fantazji. Jeszcze krótko o tym, co, gdzie i kiedy. Festyn odbędzie się 12 września na terenie zielonym przy ulicy Orląt Lewowskich. Start o 11:30. Wystartowało głosowanie w plebiscycie na bydgoskie drzewo roku. To już 6. odsłona konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Modrzew. Do wyboru 10 okazałych drzew, m.in. dąb szypułkowy Złoty Bronek przy Czartoryskiego, olsza czarna z Parku Centralnego i wiśnia japońska, która rośnie na Sielance. Głos można oddać za pomocą strony bydgoskiedrzeworoku.pl do 8 października. Dwa dni później poznamy wyniki.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w piątek, pełne zachmurzenie, a do tego jeszcze opady deszczu, które momentami, jak zaznaczają synoptycy, mogą być intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to tego dnia na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy nieco poniżej 20 stopni. No a w weekend już więcej rozpogodzeń w postaci słońca, ale na termometrach bez większych zmian, okolice 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Ja wiem, że jesieniary to nie mogą się doczekać dyniowej kawki, ale to chyba przez cały rok taką serwują. Przemek Grabowski, witajcie po 18. Po szkole, może już dla większości po pracy, towarzyszę wam z hitami w RMF Max. Będę miał też bilety na ciekawe imprezy. Wyjściówki do strefy 57 też są do wzięcia. RMF.

Dla wszystkich mujeres, dla wszystkich pięknych pań z RMF Max, o tej porze Pitbull w RMF Max. Co można dzisiaj świętować do muzyki Pitbulla? No fakt, że tylko 119 dni do końca roku. Brzmi sporo, ale do pierwszych świątecznych reklam to zostało zdecydowanie mniej. Chyba, że już gdzieś widzieliście i słyszeliście. Teraz w RMF Max dziewczyna, którą ja sobie wyobrażam w jakiejś świątecznej piosence. No może kiedy przyjdzie ten czas, to też będzie śpiewać kolędy. Śpiewa dla was w RMF Max Zalia. Tylko kochaj mnie.

Silva Bumpa i jego On Tonight. Czeka na wasze głosy na liście Hobbent, a ja czekam na wasze SMS-y. Mój numer to 3001 albo Messenger RMF Max. Mam dla was wejściówki na imprezę do strefy 57. Przytkowice koło Krakowa. 12 września w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. Kto chce być tam razem z nami, bo ekipa RMF Max się wybiera. Kogo chcesz zabrać i dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Daj znać na 3001, koszty jak zwykły SMS albo Messenger RMF Max.

0: Gypsy, Go Informany im w RMF Max na ostatni dzień lata, ale to nie teraz, zanim lato oficjalnie się skończy, to jeszcze zaprosimy Was na fajne imprezy, na przykład do Strefy 57 12 września. Halo, kto z nami o tej porze? Cześć!
1: Witam, cześć, Marek z tej strony.
0: Marek, 12, Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i chciałbyś tam wysłać przyjaciółkę, bo napisałeś, chodzi ostatnio i gryzie, może w końcu sobie chłopa tam znajdzie?
1: Nie inaczej, wściekła jak osa.
0: To mogła być też ostatnio pełnia księżyca, wiesz? Okej. No ale wyjście z domu i takie koncerty to jest bardzo dobre miejsce, żeby znaleźć kogoś, no bo przynajmniej łączą te osoby zainteresowania muzyczne, prawda?
1: Tak, dokładnie, nie inaczej.
0: Słuchaj, Zalewski, to Tomek, Marian czy Krzysztof?
1: Krzysztof!
0: Oczywiście, że tak! Tak więc... Masz swój podwójny bilet, zabieraj koleżankę, przyjaciółkę, a może to ty zostaniesz jej jedynym przy okazji, ja nie wiem.
1: No raczej to pójdziemy razem, ale raczej nic więcej się nie szykuje.
0: Jak ma na imię gryząca?
1: Agnieszka.
0: Pozdrawiamy, bawcie się doskonale, cześć.
1: Dzięki, hej, cześć.
0: Max. Jeszcze raz życzę wielu wrażeń. My też się teraz trochę pobawimy, posłuchamy fajnej nowości ze Stanów. Griffin i Bunt w RMF Max World Away.

0: Robin Schulz w RMF Max i jego Betty Times, bo astronomiczne lato wcale jeszcze się nie skończyło, chociaż sweter rano czy wieczorem to może się przydać, albo jakaś bluza, ale to nie początek jeszcze oficjalnie jesieni. Co w pogodzie właśnie, sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. Wróci też ekipa Temper City w numerze Self Aware. RMF Max.
1: Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
10: Hi, this is Britney Spears.
11: Hi, this is David Guetta.
12: RMF Max.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.
14: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w piątek, pełne zachmurzenie, a do tego jeszcze opady deszczu, które momentami, jak zaznaczają synoptycy, mogą być intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to tego dnia na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy nieco poniżej 20 stopni. No a w weekend już więcej rozpogodzeń w postaci słońca, ale na termometrach bez większych zmian, okolice 20.

0: podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka dzisiaj od 20. Ja za chwilę Dub Dogs z Brazylii. Niedawno też na miejscu pierwszym w numerze How Does It Feel? Max. Już jutro witamy pierwszy weekend września, więc przydałoby się wiedzieć, gdzie warto wyjść, gdzie się będzie działo i o tym właśnie teraz na antenie RMF Max Bydgoszcz. Piotrek Świderski, witam i zapraszam. Na dobry początek wyczekiwany przez wielu Bydgoszcz Hip Hop Festival, który startuje już jutro. W line-upie tej imprezy m.in. Puff Beats, Avi, polska wersja, Malik Montana, Dope House z Gipsem na czele, Ruf Babicze, Żabson czy Peja Slams Attack. Scena festiwalu stanie w parku Myślenie przy Gdańskiej. Natomiast jeśli wolicie bardziej klubowe brzmienia, to tutaj na jutro poleca się klub Point przy Magdzińskiego, Friday Takeover i gościnie i specjalna DJ-ka Toya za sterami. Wspierać ją będzie również DJ DNU. No a w sobotę w klubie Awa czekać na was będzie kolejna edycja imprezy z cyklu The History of Ecuador. Jeśli chcecie poczuć klimat legendarnych manieczek, to lepszego składu za konsolą chyba nie można było sobie wymarzyć. DJ Insane, CJ Stone i DJ Cyprex. Start godzina 21.
1: Reklama. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to Twój klucz do sukcesu. Mamy dla Ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na Ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
11: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Maluch na gigancie. 5-letni chłopiec wymknął się z galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej i sam pojechał tramwajem na Kapuściska. Ze sprawą zapoznała się Monika Jędrzejewska. Jak do tego doszło?
13: Dla rodziców to był niemały stres. 5-latek oddalił się od nich, gdy robili zakupy w sklepie obuwniczym w galerii handlowej przy Fordońskiej. Mierzyli chłopcu buty, a ten nagle zniknął między regałami. Opuścił następnie centrum handlowe i wsiadł do tramwaju jadącego na Kapuściska. Tam zwrócili na niego uwagę nastolatkowie, którzy usłyszeli w galerii handlowej komunikat o zniknięciu malucha. O sprawie zawiadomili motorniczego, a ten wezwał policję. Mundurowi przejęli chłopca na szarych szeregów i tam przekazali matce.
11: Ustaliła nasza reporterka.
14: To jest RMF Max Bydgoszcz.
11: Do onkoczujności zachęcają rodziców i opiekunów bydgoscy lekarze. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Czas, w którym szczególnie głośno mówimy o najmłodszych pacjentach mierzących się z rakiem.
15: Onkoczujność, albo inaczej mówiąc czujność onkologiczna, to chodzi o to, żeby wychwycić jak najszybciej objawy chorobowe, które mogą być objawami nowotworu. Im szybciej wychwycimy te objawy, tym jest większa szansa na szybsze rozpoznanie, na niższy stopień zaawansowania choroby w razie czego i większe szanse na pełne wyleczenie.
11: Wyjaśnia profesor Jan Styczyński ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy. Jeszcze 60 lat temu wyleczalność dzieci na choroby nowotworowe była bliska zeru. W tej chwili wynosi ona 80-90% w zależności od rodzaju nowotworu. Finał Fordońskiego Festiwalu Artystycznego odbędzie się 12 września przy ulicy Orląt Lwowskich. Usłyszycie najlepsze muzyczne talenty, zapowiada Agata Pufal z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy.
16: Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych wokalistów w wieku od 7 do 18 lat na drugą już edycję Fordońskiego Festiwalu Artystycznego. Dla osób, które chcą pomóc, a z drugiej strony rozwinąć swój talent wokalny, zapraszamy serdecznie wszystkich wokalistów w wieku od 7 do 18 lat. Już na wasze zgłoszenia czekamy do 5 września.
11: Fordoński Festiwal Artystyczny to jedna z atrakcji festynu charytatywnego, podczas którego odbędzie się zbiórka pieniędzy na remont mieszkań usamodzielnienia przy ulicy Bora Komorowskiego. Teraz sport. W wielkim stylu na tory po blisko 1,5-miesięcznej przerwie powrócił Wiktor Przyjemski. Zawodnik, który zdobył komplet punktów, poprowadził Abramczyk Polonię do zwycięstwa w pierwszym finałowym turnieju drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lublinie. Świetny był także Maksymilian Pawełczak, który wywalczył 14 punktów. W składzie Gryfów znaleźli się także Kacper Andrzejewski, Emil Maroszek i Maksymilian Kostera. Przed nami jeszcze 3 finałowe turnieje. Kolejne zawody odbędą się 9 września na stadionie przy ulicy Sportowej w Bydgoszcz.
14: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Na jutro synoptycy dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają jesienną aurę, a to oznacza, że ma być szaro, buro i ponuro. Warto mieć przy sobie parasol. Może się przydać, bo pojawią się opady deszczu, momentami intensywne, dodają eksperci od spraw meteo. A na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Przed nami weekend. Jaki będzie? Sprawdźmy to teraz. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie więcej rozpogodzeń, a na termometrach okolice 20 stopni.
0: Cześć, witajcie po 19:00, graba w RMF Max. Wiecie, co robi DJ przed programem? Też czasami remontuje. Byłem dzisiaj w markecie budowlanym, jestem w szoku, widziałem, sprzedają już łopaty do odśnieżania. No niedługo trzeba będzie liście zamiatać. Teraz też pozamiatamy Dub Dogs w RMF Max w numerze How Does It Feel?

Pirmeo pokazał nam jeszcze w wakacje, tymczasem zastał nas wrzesień. Zauważyliście, że dni nam się kurczą. Na początku września w Polsce tracimy nawet około 3 minuty światła dziennie. Jestem w szoku. To wszystko zależy oczywiście od regionu. No to prawie 20 minut w ciągu tygodnia. Za tydzień będzie robiło się ciemniej, 20 minut szybciej. No to łapmy końcówkę dnia słuchając świetnych hitów. Teraz Bledka, za chwilę Hurzel, jego Moving to the Sun.

0: Czyli także na weselu Travisa Kelce i Taylor Swift, Hurzel i jego Moving to the Sun. Ciekawe, kto tam grał i czy był DJ, czy orkiestra. Dotarłem do listy skróconej najważniejszych gości na weselu Taylor Swift. Jak myślicie, kto tam mógł się pojawić? Szczegóły za kilka minut, a za chwilę w głośniku Slim Shady, którego akurat nie było.
1: Reklama. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
6: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
5: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
6: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
5: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Bydgoszcz 106 i 1 FM.

0: Złoto od Mroza. Będzie jeszcze więcej tego muzycznego złota, bo Mrozu odwiedził RMF Max. Zapowiedział, że będzie muzyczny atak, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki. Sprawdzicie to także wieczorowo teraz na naszym Instagramie. A ja wracam do listy, która wyciekła po weselu Taylor Swift i Travisa Kelce. Już wiadomo, kto tam się bawił, tańczył i odwiedzał wiejski stół. Wiadomo też, że jak już zebrali wszystkie koperty, to kupili sobie nową posiadłość. Pojawiły się zdjęcia wielkiego domu, wielka chałupa naprawdę w amerykańskim Ohio. Patrzę teraz na ten dom, podejrzewam, że odkurzanie to będzie tam zabierać przynajmniej 2 dni. Ale okej, kto pojawił się na weselu? Na liście wyjątkowych gości byli m.in. Brad Pitt, Paul McCartney, Ed Sheeran, no nie inaczej, także Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Dakota Johnson, również Sabrina Carpenter. Naszego kolejnego gościa akurat nie było, a zrobiłby im dobry balet. Zagrałby na pewno fantastycznie Marlon Hofstadt i jego nowość w RMF Max. I Like.
1: To jest nowość RMF Max.

RMF Max, Goja i Jason Derulo. To taki numer, który nadaje się na różne okoliczności. W samochodzie też, w pracy, po pracy, a nawet przy książkach wieczorowo. Tak można sobie ponucić, poczytać, skupić się. Zostańcie z RMF Max. Za kilka minut będzie numer, przy którym raczej się nie skupicie, ale zrobicie sobie przerwę. Czeka nowość od Armina Van Burena, wróci Sobel. Za chwilę również sprawdzimy, co w pogodzie na jutro.

0: Kiki, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
12: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
14: I po reklamie.
15: Na jutro synoptycy dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają jesienną aurę, a to oznacza, że ma być szaro, buro i ponuro. Warto mieć przy sobie parasol. Może się przydać, bo pojawią się opady deszczu momentami intensywne, dodają eksperci od spraw meteo. A na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Przed nami weekend. Jaki będzie? Sprawdźmy to teraz. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie więcej rozpogodzeń, a na termometrach okolice 20 stopni.

0: Jego ciało nie jest gotowe. My body isn't ready to Somber w RMF Max, ale na pewno jest gotowy na jedynkę listy Hot Bands tego tygodnia. Wielka trzydziestka w sobotę, a za chwilę kolejna dziesiątka. Sprawdzamy 10 najważniejszych hitów w czwartek. Będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście w RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. Tutaj cały czas RMF Max Bydgoszcz, tu Piotrek Świderski. Wracam do Was z kolejną porcją polecajek na pierwszy weekend września. Co tam jeszcze ciekawego na tapecie? A no na przykład w sobotę ostatnie w tym sezonie Silent Disco na tarasach Młynów Rotera. Tak samo jak na poprzednich edycjach, do dyspozycji będziecie mieć kilka kanałów muzycznych, każdy z innym klimatem, z innym live setem. Początek o 21, a koniec około godziny 2. Natomiast jeśli wolicie spędzić sobotę na sportowo, to o 10 ze Starego Rynku wystartuje bydgoska masa krytyczna. Bydgoskie święto cykliczne, 14 edycja już w tę sobotę. Trasa to około 17 km do Ostromecka. Jeszcze można się zapisywać. Przypominamy również o niedzielnym festynie Gramy dla Onko na ulicy Adama Grzymały-Siedleckiego przy ZS 19. Czekać tam na Was będą między innymi pokazy, koncerty, DJ set z potańcówką. Będą też dmuchańce, pyszne jedzenie z koła gospodyń wiejskich, żywe maskotki i wiele, wiele więcej. Wstęp jest wolny.
1: Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Monika?
16: I jeszcze ja, Mati.

0: Dobry wieczór, witajcie po 20 w RMF Max. Wiem, że w wielu miejscach się rozpadało, ale wiecie, można będzie przetestować kalosze. No zawsze trzeba szukać plusów. A ja szukam dla was hitów. Witajcie na liście Hot Bands. Przed wami nowa dziesiątka, muzyczne premiery za kilka minut. Nowości od DJ-a i Bena, All of My Love. A zestawienie otwierają dzisiaj Alan Walker i Ava Max. Ich Fate.
1: RMF Max. Numer 10.

Jego największy hit ostatniego roku na liście Hot Bands to single Heads. Wraca do nas Iben, śpiewa Easy Bizu, premiera w czwartek w RMF Max. All of My Love czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Może na starcie weekendu, jutro będzie już w zestawieniu. Za to swoje miejsce już ma Liwka. Witamy wśród najlepszych. Miejsce 9 dzisiaj. Liwka śpiewa Poza Tobą Nic. RMF Max 9.

Baby Back, Kygo wśród najlepszych na liście Hobbence. Rządzi także po wakacjach, czwartkowo, miejsce 8. I teraz numer, który pewnie też mógłby przerobić, zrobiłby to doskonale, ale trochę wyprzedził go Eli Oaks, który wykorzystuje Hit Your grupy WWF, Bittersweet Symphony. Słychać tu trochę klasyki w jego nowej produkcji, śpiewa Lavinia, Eli Oaks w RMF Max, jego Reasons.

0: był w cieniu i w końcu odkrył swój muzyczny talent Alex Warren Passenger. To dzisiaj siódemka na liście Hot Bands, no bo przecież Alex najpierw zdobył ogromną popularność jako twórca internetowy na TikToku i YouTubie, dopiero później mocno postawił na muzykę, no i dzisiaj to muzyka jest jego największą miłością. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracam z dobrym bitem, będzie też Alesso i One Republic, ich wspólne In Your Eyes.
1: Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
17: Cześć, tu Brytka.
18: What's up, guys? This is Bruno Mars.
19: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Bydgoszcz 106.1 FM.

To był 2013 rok, kiedy Alesso i One Republic pokazali niezapomniany hit, klasyk już dzisiaj EDM-u, czyli If I Lose Myself, po czasie wspólnie In Your Eyes. Alesso już chyba po miesiącu miodowym, no on też zaliczył wesele, zorganizował sobie oczywiście ceremonię nad jeziorem, nie na Kaszubach, we Włoszech, nad jeziorem Como. Piękna to była impreza. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Oscar Sims na razie wesela nie organizuje, chyba że o czymś nie wiemy. Tak śpiewa bez końca.

To dla tych, którzy lecą z RMF Max na trasie, gdziekolwiek jedziecie, gdziekolwiek jesteście, Sony Federa, Becky Hill, taka energia, say something, można, trzeba zabrać to do samochodu, albo na trening na przykład, jeżeli wybieracie się, może jutro. Sony Federa czeka na wasze głosy, ja liczę na jego debiut akurat na starcie weekendu, jutro przy piątku, rmfmax.pl, przed wami nowa jedynka, otwieramy teraz pierwszą trójkę, Shimza i Arko, ich ogień.

Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam dla was jego nowość, premiera tego tygodnia, Don't Go Breaking My Heart. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może już jutro Joel Corey przywita piątek w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim czwartkowo Shimza i Arco, Fire Fire, na drugim Gibbs, Kukon i Jonathan Tymasz, ale miejsce pierwsze wraca niemiecki DJ Topic, dla którego śpiewa Becky G. Pachnie jeszcze plażą. Właśnie w tym kawałku ponownie jedynka Sorry Papi. One. Numer

0: To jest największy hit tego DJ-a w karierze i ponownie jedynka listy Hobbence, Topic, Becky G, Sorry Papi. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, Piotrek Świderski, jestem z powrotem i ponownie podrzucam wam opcję na niezamulanie na chacie w ten weekend. Warto zwrócić jeszcze uwagę na wydarzenie organizowane w Operze Nowa w sobotę, 5 września, 18. edycja festiwalu Serca Bicie Pamięci Andrzeja Zauchy. Na scenie zobaczymy m.in. takich wyjątkowych polskich artystów jak Marek Piekarczyk, Kasia Moś, Kasia Dereń, Sławek Uniatowski czy Nick Sinclair. Początek wydarzenia o godzinie 19, a ostatnie bilety możecie dorwać jeszcze w necie. Przenosimy się teraz na Stadion Polonii, bo w niedzielę w ramach półfinału Metalka z drugiej Ekstraligi Abramczyk Polonia zmierzy się z Orłem Łódź. Początek o 15:15. No i jeszcze jedna fajna opcja od Over the Under Pubu na niedzielę. Nowy cykl koncertów po sąsiedzku. Zagrają Kuba Skotarczyk i Kuba Andrzejewski. Wstęp jest darmowy, więc jeśli macie ochotę na fajny vibe wieczorową porą, to wpadajcie śmiało.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz?

0: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
1: SMS o treści MAX na numer 7327.
0: Koszt 3,69.
1: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
16: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Sylwia.
19: We are the Swedish House Mafia.
20: Hey, this is Taylor Swift.
21: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: nas.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Jej fanem, fanką, kto śledzi Roxy, widzieliście ostatnio, jak zaśpiewała Błękit w telewizji. No i przed chwilą w RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21. Wciąż pachnie wakacjami, już szykujemy się powoli na weekend, pierwszy weekend września. Jutro o tej porze Max Party, teraz też imprezowo Yearbox i jego nowość po wakacjach, Babylon.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max. Teraz tak, jeszcze trochę lato, może nie wieczorowo, ale w ciągu dnia, wieczorowo jesień i wrzesień, który potrafi być świetnym miesiącem na urlop w Polsce, bo nie ma już tłumów, a pogoda często pozwala na całodzienne wycieczki. Sprawdziłem, może w przyszłym tygodniu, no to tak różnie trochę popada, ale jeszcze we wrześniu będzie słonecznie, w ciągu dnia na pewno będzie można się lekko opalić, albo przynajmniej dopalić i przypalić. A za chwilę potęczymy. David Guetta i Alok, Run Run River.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: I po reklamie.

podsiadło wieczorowo w RMF Max. Za chwilę Jack Jones, Martin Solveig w niezapomnianym All Day and Night, później Shakira, która, nie wiem czy słyszeliście, kiedyś nie dostała się do szkolnego chóru, ponieważ jej nauczyciel stwierdził, że Shakira brzmi jak koza. No to się przejechał facet i dzisiaj na pewno trochę wstydzi się swojej decyzji. Czy Shakira śpiewa jak koza? No nie wydaje mi się, ale posłuchamy. Shakira czeka, teraz Jack Jones, Martin Solveig.

0: Tak naprawdę to stary hicior, który doczekał się klubowej wersji Dub Dogs. How does it feel? Kto rozpoznał po pierwszej nutce? No często tak mamy, bo nasz mózg potrafi zareagować na ulubioną muzykę, podobnie jak na inne przyjemne bodźce, na przykład jak na jedzonko. Dlatego pierwsze sekundy ukochanego numeru mogą natychmiast poprawić nasze samopoczucie. No teraz też tak będzie. Komu poprawia samopoczucie muzyka White'a? No to macie go teraz z ekipą. White to coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Trochę szkoda, że Axwell nie dostał się dzisiaj na sam szczyt listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień. Tutaj w numerze Whatever Chance On i tak, jutro będziemy rządzić piątkowo. No w końcu pierwszy weekend września przed nami. Ja zapraszam od 18 do RMF Max, o 20 listy Hot Bands, później piątkowe imprezowe Max Party. Dobrego bitu też nie zabraknie dzisiaj po 22. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak nie.
4: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

krzyczą diabłem.